Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

bluzie, już dawno wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Willa Valeria i Milanowskie Centrum Kultury, a także akcja Bezpieczny Przejazd, która ma już przeszło 20 lat. Tymi tematami zajmiemy się w tej części programu. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
4: Istotne dla Warszawy.
3: A zaczniemy od akcji, która ma przeszło 20 lat. Mowa o akcji Bezpieczny Przejazd inicjowanej przez PKP, która mówi o tym, jak zachować się w momencie, kiedy wjedziemy za rogatki i te rogatki się za nami zamkną. Byłam świadkiem symulacji. Takiej symulacji, która budzi dreszcze i która powoduje, że włosy stają nam na głowie dęba, kiedy obserwujemy, jak pociąg uderza w samochód. Posłuchajcie.
5: No nie chcę odpalić. Niestety. Rogatki są zamknięte, więc robi się sytuacja, delikatnie mówiąc, stresująca w pojeździe. Kierowca wysiada, pasażer również wysiada z pojazdu. No i właśnie, co zrobią w tej sytuacji? Bardzo rozsądnie kierowca wyciąga ze swojej kieszeni telefon, czyli będzie informował służby, będzie informował PKP PLK o tym, że jego pojazd znalazł się na przejeździe drogowo-kolejowym.
6: Operator numer 71, czy mogę pomóc?
7: Proszę pani, zepsuł mi się samochód. Ja w tej chwili stoję na przejeździe kolejowo-drogowym i nie mogę nim zjechać.
6: Proszę, żeby wszyscy natychmiast opuścili pojazd i zeszli poza torowisko. Czy ktoś potrzebuje pomocy medycznej?
7: Nie, nie.
6: Jaki to pojazd? Osobowy, ciężarowy?
7: To jest osobówka, ale mam ją tak po prostu zostawić?
6: Tak, to dla pana bezpieczeństwa. Czy na tym przejeździe są rogatki?
7: Tak, tak, są.
6: Czy może pan podejść do rogatek, dokładnie do ich napędów, tych skrzynek, do których przykręcone są rogatki?
7: No dobrze, podchodzę, ale po co?
6: Na obudowie napędu od strony torów znajduje się żółta naklejka. Na naklejce znajduje się 9-cyfrowy numer tego przejazdu kolejowo-drogowego. Proszę mi go podać, dzięki niemu dokładnie pana zlokalizuję.
5: Czyli te informacje dotarły do służb, no i w tym momencie będzie zbliżał się do nas pociąg, który właśnie dostał taką wiadomość, więc maszynista już doskonale wie, że coś znajduje się na jego trasie, więc uruchamia procedurę awaryjną, więc będzie starał się zatrzymać pociąg, zatrzymać lokomotywę.
3: Symulacją przyglądali się również młodzi ludzie. Pytaliśmy ich, jak należy się zachować, kiedy samochód znajdzie się na przejeździe kolejowym.
8: Trzeba zadzwonić, poinformować służby. To jest pierwsze, co trzeba zrobić i powiadomić, czy są osoby poszkodowane albo czy przewidujemy kogoś poszkodowanego.
9: Jak nie można wyjechać autem, to trzeba wyjść z auta.
8: Widzieliśmy wszystkie trzy symulacje. Oczywiście ta trzecia, końcowa była taka najbardziej atrakcyjna. Taki krew w żyłach budzi.
10: 28 tysięcy takich naklejek zostało umieszczonych. One są trudno usuwalne. I co się na niej znajduje? Przede wszystkim w czerwonej ramce numer 112, czyli ten numer, na który powinniśmy dzwonić, kiedy mamy zagrożenie życia, zagrożenie powstania wypadku kolejowego. Powyżej tego numeru jest 9-cyfrowy numer.
3: Mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych Włodzimierz Kiełczyński.
10: My, kolejarze, wiemy, co on oznacza. Kierowca zgłaszający nie musi wiedzieć. I ten 9-cyfrowy numer podajemy do operatora 112. Pod tą ramką znajdują się jeszcze dwa inne numery. Są to numery do naszych służb technicznych.
5: Panie dyrektorze, z jaką prędkością ten pociąg będzie się zbliżał?
10: No dzisiaj na potrzeby naszego pokazu to będzie około 40 km na godzinę, wow. Czyli tak naprawdę tylko 1/4 tej maksymalnej prędkości.
5: O właśnie, słychać, że już nadjeżdża. Pociąg uderzył w samochód. Proszę zwrócić uwagę, pomimo hamowania, jak długa jest to droga i jak wygląda samochód. Jest pognieciony. No i właśnie, zaczynają się teraz te procedury, akcja służb. Na szczęście jesteście tutaj wy, więc na szczęście trafił się świadek, który postanowił zadzwonić na numer 112.
11: Jacek Grudmajer, psycholog transportu.
3: Dlaczego bagatelizujemy czerwone światło, dlaczego wjeżdżamy za rogatki?
11: Bywa różnie, tak? Ten samochód może faktycznie się zepsuć, może być tak, że nie może zjechać. Kierowcy na ogół wjeżdżają w sytuacjach, kiedy jakby wiedzą, że bardzo długo muszą czekać na przejazd. To też bywają takie sytuacje, kiedy no nie wszystkie przejazdy są automatyczne. Czasem są to przejazdy przez wiele torów, gdzie kilka pociągów może przejeżdżać w jakimś zbliżonym czasie i ten czas oczekiwania się wydłuża do 5, do 7, do 10 minut i wtedy, kiedy kierowcy wiedzą, że to będzie tego typu moment, no próbują mimo wszystko przejechać, no to się może naprawdę skończyć tutaj, jak widzieliśmy na tych przykładach, tragicznie. Mimo tego, że to był bardzo mały skład, tutaj ta lokomotywa jakby podwójna przeciągnęła to auto przez dziesiątki metrów, zahamowała bardzo, bardzo daleko. W takim wypadku jakby nie ma szans. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby kierowcy zdawali sobie sprawę z tego, że pociąg, niezależnie od tego, jak duży jest, jak długi jest ten skład, w takiej sytuacji no nie mają szans po prostu.
3: A dlaczego dzieje się tak, że mimo tego, że wiemy o tych wypadkach, słyszymy o nich cały czas jednak wjeżdżamy za te rogatki?
11: Ja myślę, że tutaj jednak wciąż jest tak, że duża ilość ludzi nie ma pojęcia o tym, po prostu nie obserwuje tego, nie interesuje się tym. Myślę, że to powinna być część kursu na prawo jazdy. Takie właśnie pokazanie na przykład takiej symulacji, myślę, żeby zrobiło naprawdę duże wrażenie na kierowcach. I też myślę, że ta wiedza o tym, że to wyłamanie rogatek jest możliwe, żeby tutaj nie było sytuacji, w której ktoś się jakby... No proszę sobie wyobrazić, że ktoś się na przykład krępuje wyłamać to, tak? Że jakby ma poczucie, że coś robi nieprawidłowego. Takie rzeczy też mogą się zdarzyć. I zanim zdecyduje się na to, żeby faktycznie zrobić coś, co jest jakby takim dużym dyskomfortem dla tej osoby, no może być już za późno. Więc tutaj powinno być absolutnie jasne, że to jest automatyczne działanie. Jeżeli z jakichś powodów utknę, no to wyłamanie rogatki jest niezbędne, żeby to życie uratować.
4: Zmieniamy temat.
3: A teraz z mikrofonem przenosimy się do Milanówka, a dokładniej do willi Valeria. Milanówek długo czekał, ale się doczekał i wreszcie jedna z najpiękniejszych willi w tym mieście została wyremontowana i uratowana i powstało tam Milanowskie Centrum Kultury, otwarte 7 dni w tygodniu. Opowiemy o tym, co dokładnie można w willi zobaczyć i z jakich atrakcji, jakich zajęć się skorzystać, ale nie tylko, bo opowiemy również o samym budynku, o ludziach, którzy tam żyli i tworzyli. Opowie o tym Aneta Majak, dyrektorka Milanowskiego Centrum Kultury, ale również Jan Krześniak, kustosz willi Valeria w Milanówku. Na początek powiedzmy, jak Jan Szczepkowski, który ma tutaj wystawę stałą, znalazł się w tej willi.
12: W 1913 roku, jeszcze podczas pobytu w Krakowie, Jan Szczepkowski poznał Marię Morozowicz. Była ona aktorką, również córką aktora komediowego Rufina Morozowicza, ulubieńca warszawskiej publiczności, no i właśnie właściciela willi Valeria. Z kolei matką Marii Morozowicz była Valeria Skotowiczów, również początkowo aktorka, a później przedsiębiorczyni, która, można powiedzieć, sfinansowała budowę tego obiektu.
13: Willa Valeria to jest zabytek, to obiekt, który chyba ukochał sobie każdy mieszkaniec Milanówka. Przede wszystkim piękna architektura, piękne otoczenie ogrodu. Przez lata marzyliśmy o tym, żeby udało nam się zrewitalizować ten obiekt tak, żeby był otwarty dla wszystkich, dla każdego, od małego do dużego. I myślę, że każdy mieszkaniec gdzieś tam wypatrywał tego końca, ponieważ w 2007 roku gmina Milanówek kupiła obiekt, zabytek od rodziny Jana Szczepkowskiego, a dokładnie od jego wnuczki. I wtedy zaczęliśmy szukać pomysłu, jak zagospodarować ten obiekt, jak znaleźć pieniądze na jego rewitalizację, jak ożywić to miejsce ponownie. Dopiero w 2019 roku udało nam się napisać taki projekt i taką wizję, że przyznano nam dofinansowanie zewnętrzne ze środków norweskich. I tu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bardzo nas wspierało, kibicowało i udało się. Uratowaliśmy obiekt i mogę powiedzieć, że nie tylko ocaliliśmy przepiękny zabytek, cudowną architekturę podwarszawską, wspaniały ogród również, ale ożywiliśmy przestrzeń i nadaliśmy mu starą i zupełnie nową funkcję. Jest to teraz instytucja kultury. Milanowskie Centrum Kultury nadzoruje przebieg wszelkich prac i rozwoju tego miejsca. To my jako zespół stworzyliśmy ofertę dla tej przestrzeni. I jest to przestrzeń zdecydowanie uniwersalna, ogólnodostępna, dostępna pod kątem osób z niepełnosprawnościami, dla dzieci, dla dorosłych. Jesteśmy przygotowani, żeby odwiedzali nas turyści, więc staje się to perłą podwarszawską, ale nie tylko. Ja myślę, że na mapie Polski Warszawski też będziemy świetnym miejscem do odwiedzenia.
3: Co prezentuje Milanowskie Centrum Kultury? Z czego możemy skorzystać? Co możemy zobaczyć? O tym przypomnę, mówi Aneta Majak, dyrektorka Milanowskiego Centrum Kultury Villa Valeria.
13: Na pewno zobaczymy moc inspiracji, piękna sztuki i piękna wnętrz podwarszawskiej willi. To jest na pierwszy rzut oka widoczne i chyba nikt nie powie, że Villa Valeria nie jest piękna, bo jest po prostu przepiękna i warto ją zobaczyć i do niej wracać. Oferta Domu Kultury, no bo to jest Dom Kultury, jest bardzo szeroka. Przede wszystkim uruchomiliśmy kilka pracowni artystycznych. Naszym takim oczkiem w głowie, myślę, że najważniejszą pracownią jest odrestaurowana oryginalna pracownia mistrza Jana, gdzie teraz odbywają się warsztaty ceramiki, warsztaty rzeźby dla każdego, czyli nawet dziecko, ale też senior i każdy może nauczyć się tego rzemiosła. Jest to według mnie jedna z lepiej wyposażonych pracowni na Mazowszu, ponieważ u nas odbywa się proces od ulepienia do wypalenia i zaniesienia tej sztuki użytkowej do domu, więc zapraszam każdego, kto umie. Kto nie umie, to na pewno nauczy się u nas w pracowni wyrabiać ceramikę, robić ją. Cały proces jest naprawdę niesamowity, powstają u nas przepiękne przedmioty. Pracownia rzeźby, czyli ta rodzima dziedzina Jana Szczepkowskiego, to jest pracownia, gdzie poznajemy kunszt rzemiosła od samego początku. Mamy świetnych instruktorów, więc kto lubi bawić się gliną, a potem gipsem, bo robimy również odlewy, czyli też poznajemy cały proces rzeźby. To zapraszam. Mamy cudowny warsztat snycerki. Snycerstwo jest to dziedzina, która również wyrasta z historii tego miejsca. W tej chwili uruchomiliśmy taką sekcję, gdzie uczymy się, jak postępować z drewnem, jak to dłuto umie, jak się nim posługiwać. Więc te dźwięki starego domu udało nam się przywrócić. Praca dłuta, praca z gliną, stukanie, ceramiki, to wszystko wybrzmiewa we wnętrzach współczesnych Walerii. Oprócz tego mamy oczywiście warsztaty malarstwa, rysunku, ale także mnóstwo ciekawej oferty dla dzieci. Uczymy się fotografii, uczymy się komiksu, no i wystawy stała i czasowe, które przed nami i które są w trakcie, więc zawsze, jeśli Państwo odwiedzą Walerię, to będą mogli Państwo zobaczyć uratowane, po konserwacji, dawno niewidziane, niepokazywane publicznie rzeźby Jana Szczepkowskiego, które Milanówek ma w swojej kolekcji, ale także wystawy czasowe artystów, plastyków, ale lokalnych, ale nie tylko, również artystów z całej Polski. I okazuje się, że jest to bardzo interesujące nie tylko dla Milanowian, ale także dla gości, którzy do nas przyjeżdżają. Mogą razem z przewodnikiem, z kustoszem albo z takim przewodnikiem wydanym specjalnie na okoliczność stałej wystawy zwiedzić piętro willi i wsłuchać się, wczytać się w historię tego miejsca, które jest niezwykle inspirujące, a Jan Szczepkowski zdecydowanie rozsławił to miejsce, czyli Villa Valeria i Milanówek poza granicę miasta.
3: Teraz Jan Krześniak, kustosz Villa Valeria w Milanówku, opowie nieco więcej o historii tego budynku, który, jak się okazuje, od zawsze był związany ze sztuką i kulturą.
12: To było tak, że ta budowa się zaczęła w 1910, ale w 1912 się zakończyła tak naprawdę, więc ten dom przyjmujemy, że w 1912 powstał. Villa Valeria to jeden z pierwszych właściwie budynków w Milanówku. Milanówek powstał pod koniec XIX wieku i te pierwsze lata wieku XX to dość intensywna, ale jednocześnie taki zrównoważony rozwój tej miejscowości. Tam powstało około 100 domów przed I wojną światową. W każdym razie Valeria została zbudowana według koncepcji architektonicznej Rufina, który był tutaj amatorem i była bardzo taka dekoracyjna. Wyróżniała się niewątpliwie. Natomiast już po 2 latach od budowy spłonęła. Była jedynym domem w Milanówku, który spłonął podczas I wojny światowej od zabłąkanego pocisku i w efekcie została przebudowana już w latach 1915-1920. Dość długo trwał ten remont. To była taka ciężka praca, no bo jednak Morozowiczowie nie mieli aż tak dużych funduszy zgromadzonych, żeby to odbudować. Tam były problemy z uzyskaniem ubezpieczeń zabezpieczenia, no bo wiadomo, akurat w tym czasie Rosja carska padła, prawda, na skutek rewolucji. Wcześniej były te zawierucha wojenne, no niewiele dało się z tego wszystkiego uratować. Rodzina mieszkała w sąsiednim domu, też wykupionym jeszcze w 1907 czy 1909 roku. W efekcie w 1920 wprowadzono się tam z powrotem i od tego czasu do 2007 roku był to dom rodziny najpierw Morozowiczów i Szczepkowskich, później Szczepkowskich i Mickiewiczów, czyli córki artysty oraz jej męża. Życie towarzyskie u Szczepkowskich kwitło. Szczepkowski bardzo lubił imprezy, lubił spotkania towarzyskie.
3: To tyle, jeżeli chodzi o willę Waleria, a jeżeli jesteście ciekawi jej wnętrzy, to zapraszamy do zwiedzania Milanowskiego Centrum Kultury.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Przed mikrofonem Marta Kazimierowska. Dziś opowiem o ludziach, którzy mają otwarte serca i trochę wolnego czasu, a to skutkuje tym, że angażują się w wolontariat, a takich możliwości na terenie Warszawy jest całkiem sporo. I na przykład można pomagać czworonogom, ale tak jak usłyszycie dzisiaj w programie, nie tylko czworonogom, bo także naszym dwunożnym przyjaciołom. I jak się okazuje, wymaga to od nich niebywałego zaangażowania.
16: Nasi wolontariusze są podzieleni na patrole, a oprócz tego są, że tak powiem, na zawołanie, bo jeśli się okaże, że już jakaś mama nurogęś szykuje się do przejścia, to na swojej specjalnej grupie alarmują się i te osoby, które mają dodatkowy dyżur, jadą i wspierają osoby patrolujące dane teren.
3: Mówiła Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej, a mowa oczywiście o dyżurach, które dotyczą nurogęsi, ptaków, które są znane nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce i zdaje się również już w Europie. Zanim jednak do nurogęsi przejdziemy, powiem o formie wolontariatu promowanej przez urzędników miejskich, a jest to na przykład opieka nad bezdomnymi kotami. Okazuje się, o czym za moment powie Renata Gawkowska z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, że wolno żyjące koty pomagają i warto je wspierać, a mogą to robić właśnie wolontariusze.
17: To są dzikie, niezależne zwierzęta, które nie szukają domu, ale potrzebują wsparcia. Pełnią ważną rolę w ekosystemie miejskim, bo ograniczają populację gryzoni. Dodatkowo ich obecność może poprawiać bezpieczeństwo sanitarne w niektórych miejscach. Gdzie się zgłosić? Żeby zostać kocim wolontariuszem, wystarczy udać się do najbliższego urzędu dzielnicy i zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska. Tam uzyskamy szczegółowe informacje, zarejestrujemy się jako opiekun. Tam też jest wydawana karma. W urzędach dzielnic można otrzymać skierowanie na usługi weterynaryjne, to znaczy na leczenie i zabiegi kastracji. Praca wolontariuszy polega na dokarmianiu kotów w miejscu ich bytowania, na monitorowaniu zmian liczebności kotów. Wolontariusze sprawdzają, czy pojawiają się młode, ale też nowe osobniki. Kontrolują stan zdrowia kotów i zgłaszają ewentualne potrzeby leczenia. Wolontariusze służą też pomocą w akcjach sterylizacji i kastracji.
3: A wszelkich niezbędnych informacji, tak jak słyszeliście, możecie szukać w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i w urzędach poszczególnych dzielnic.
4: Jeszcze dziś w programie.
3: A teraz przechodzimy do rozmowy o całkiem ciekawym wolontariacie. Wolontariacie, który dotyczy nurogęsi. Jest grupa osób, która pomaga urzędnikom, pracownikom Zarządu Zieleni Miejskiej i przez kilka miesięcy w roku opiekują się nurogęsiami. Wszystko po to, aby te mogły bezpiecznie przejść przez ruchliwą Czerniakowską. A przed mikrofonem jedna z wolontariuszek, Daria Grzesiek. Może na początek zapytam, skąd w ogóle pomysł, żeby zostać wolontariuszką, żeby opiekować się nurogęsiami i jak długo jesteś wolontariuszką?
18: Pomysł wziął się z tego, że ogólnie lubię uczestniczyć w wolontariatach i na stronie ochotnicywarszawa.pl znalazłam takie ogłoszenie, to było 3 lata temu, pierwszy raz, kiedy Zarząd Zieleni właśnie organizował wolontariat przy nurogęsiach. Zgłosiłam się i tak się wkręciłam w temat, że już 3 rok spaceruję i asystuję nurogęsiom.
3: Dlaczego akurat zwierzęcy wolontariat?
18: Jakoś te zwierzęta są mi bliskie sercu. Całe życie mam zwierzęta w domu i tak jakoś zostało. I w sumie trudno powiedzieć, to jakoś tak po prostu z potrzeby próbowałam wolontariatów przy ludziach, tak to określę, i to nie jest takie przyjemne dla mnie, w sensie nie czuję takiej satysfakcji, gdy pomagam ludziom, wolę pomagać zwierzętom.
3: To jest dosyć nietypowy wolontariat, bo najczęściej, jeżeli mówimy o zwierzętach, to decydujemy się właśnie na wolontariat w schroniskach dla zwierząt, dla psów, dla kotów.
18: Tak, i chyba to właśnie, że to jest coś innego, to jest dla mnie atrakcyjne, plus ten wolontariat nie jest wolontariatem stałym. Nie jest przez cały rok, tak jak powinno to być w schronisku. Natomiast to jest jakby tam jakiś wybrany okres w ciągu roku, to jest cały kwiecień i maj, ale też nie spaceruję cały kwiecień i maj, ponieważ nas jest więcej, więc mamy dyżury.
3: No właśnie powiedziałaś, że nie spacerujesz, czyli na czym dokładnie polega wolontariat przy nurogęsiach?
18: Mamy wyznaczoną trasę na terenie Łazienek Królewskich oraz w kierunku ulicy Czerniakowskiej, czy tam Przylegi między innymi. Obserwujemy wodę, obserwujemy zieleń, czy przypadkiem tam gdzieś nie przebywa nurogęś. Dokładnie chodzi o matkę z małymi nurogęsiami, ponieważ jeśli jest nurogęś, ale bez małych, to tutaj możemy obserwować, co ona robi, ale ogólnie nas to tak bardzo nie obchodzi. Obchodzi nas dopiero sytuacja, jeżeli są maluchy. W momencie, w którym wypatrujemy maluchy lub dostajemy sygnał, że pojawiła się w Łazienkach Królewskich matka z małymi, pojawiamy się tam i asystujemy jej w drodze do Wisły. To znaczy, że jeżeli płynie i na przykład jest weekend, jest bardzo dużo osób, no to jest taki super widok, no płynie nurogęś i na przykład 17 maluszków, które siedzą jej na plecach, no to wszyscy się zachwycają, stoją na moście, chcą pogłaskać i ona czuje presję. I czasem bywa tak, że ona nie chce przepłynąć pod mostem. Wtedy naszym zadaniem jest to, żeby poprosić zwiedzających, aby się odsunęli i ona wtedy przepłynie. Później, gdy już jest na tym ostatnim etapie drogi, pomagamy jej przejść przez ulicę Czerniakowską, to znaczy w momencie, w którym już wychodzi ze zbiornika wody i zbliża się do jezdni. Raz, że zatrzymujemy pieszych rowerzystów, a później zatrzymujemy ruch na ulicy, dzięki czemu ona może przejść przez ulicę i już dotrzeć tam do Wisły.
3: Te przyprawy nurogęsi to są takie chyba spektakularne też czasami akcje, bo czasami o pomoc prosicie też strażników miejskich, policję.
18: To się zdarza. Jest więcej osób z Zarządu Zieleni, które mają uprawnienia do zatrzymywania ruchu. I to jest dla nas wygodniejsze, bo te osoby są bardziej dostępne, a jeśli chodzi o strażników miejskich, to oni wysyłają do nas taki patrol specjalny dla zwierząt i tych patroli jest, nie wiem, czy to jest jeden czy dwa wozy w ciągu dnia, a w tym okresie, w którym my spacerujemy przy nurogęsiach, to jest tak, że rodzą się małe kotki, inne ptaki, więc oni mają bardzo dużo wezwań i nie mają dla nas tak czasu. Czasem są takie sytuacje, że my ich potrzebujemy już.
3: To musi chyba całkiem spektakularnie wyglądać, takie zatrzymywanie całego ruchu tylko po to, żeby mama z małymi mogła w komforcie przejść przez Czerniakowską.
18: Tak, biorąc jeszcze pod uwagę, że są takie malutkie, więc często kierowcy nie wiedzą, znaczy ci z przodu wiedzą, bo widzą, że coś się dzieje, ale ci dalej nie wiedzą, chociaż pewnie się już nauczyli, że w tym okresie, w tym miejscu po to jest zatrzymywany ruch. Ale tak, no to jest taki widok, jak te malutkie dzieci za nią tak idą tymi malutkimi łapeczkami. Zdarzają się śmieszne historie, akurat mnie przy tym niestety nie było. Zatrzymany ruch, wszyscy stoją, matka już przechodzi. I nagle stoi. Maluchy zniknęły. Nie wiadomo, co się dzieje. I okazało się, że na ulicy było wgłębienie, a to było po deszczu i była woda. I maluszki stwierdziły, że po prostu na ulicy przy zatrzymanym ruchu stwierdzą, że teraz będą się kąpały. Na szczęście matka zaczęła tam je nawoływać, one wstały i poszły dalej.
3: Powiedziałaś, że związana jesteś z nurogęsiami już od 3 lat. Ilu was na początku było wolontariuszy?
18: Oj, to trudno mi powiedzieć. Tak naprawdę wydaje mi się, że tak nas było z kilkanaście osób, tak licząc zarządem. Teraz wydaje mi się, że chyba jest 25 wolontariuszy, ale jest też więcej pracowników zarządu, plus w jakiś sposób też jakoś bardziej są zaangażowani pracownicy łazienek. W sumie wiem, że na takiej grupie, którą my mamy na WhatsAppie, jest tam około 50 osób. Ja miałam też taką sytuację dla mnie dosyć stresującą, mój pierwszy dyżur i szczerze mówiąc nie miałam ochoty wtedy naprawdę na żadną nurogęś. I ja zawsze zaczynam od ulicy Czerniakowskiej i kończę na ulicy Czerniakowskiej. Zaczynam dlatego, gdyby właśnie okazało się, że ktoś ją przegapił albo nie wiem, gdzieś się ukryła i ona już będzie w tym miejscu, a kończę, gdybym ja przegapiła, żebym ją w razie czego jeszcze złapała na samym końcu. I właśnie przyjechałam i okazało się, że jest na samym końcu. A to była sobota, byłam totalnie sama i napisałam na grupce, jednocześnie dzwoniąc na Straż Miejską, że właśnie jest taka sytuacja i potrzebuję pomocy. I w 15 minut dojechało do mnie kilka osób. Później tam jeszcze więcej, bo wiadomo, trzeba było dojechać, natomiast jest w tym. Pierwsza osoba, która do mnie dojechała, też była z uprawnieniami do zatrzymywania ruchu, także to już poczułam się spokojnie, że gdyby chciała wyjść, to damy radę, ogarniemy to we dwójkę.
3: Jak wygląda takie dyżurowanie, jak w ogóle się dzielicie i w jakich porach odbywają się te dyżury?
18: Są trzy pory. Pierwsza pora to jest od 7 do 9, później 12-14 i trzeci, ostatni spacer 17-19. I to wygląda po prostu, że mamy stałą trasę i spacerujemy po niej. Natomiast pory czasem się zmieniają z tego względu, że jest sygnał, że są nurogęsi. Zdarzało się, że jeżeli nurogęś nie przechodziła do wieczora, to znaczy, że nocowała na kanale Piaseczyńskim, myśmy się musieli spotkać zaraz po wschodzie słońca, czyli około 5 rano. Więc jeżeli ktoś, nie wiem, miał dyżur od 7, no to raczej się pojawiał od 5. No i w zależności od tego, kiedy nurogęś przechodziła, no dokończyliśmy naszą obecność tam.
3: Jak myślę o tej 5 rano, to myślę, że to jest chyba taki dosyć wymagający wolontariat.
18: Tak, no bo trzeba wstać o 3, jak nie ma się samochodu i trzeba dojechać nocnym autobusem, nawet dwoma. Ale nie wiem, jest coś w tych nurogęsiach, że człowiek chce być przy tym. Jakby człowiek tyle razy to

0: 5 nurogęsi, w drugim roku przeszło 7 i w tym roku 7. Więc pytanie, czy tutaj się jakieś powtórzyły, czy to może z tych piskląt, nie mamy tej pewności niestety.
1: Ale tak sobie myślę, że z jednej strony, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, to jest wymagający wolontariat, ale z drugiej strony po pierwsze kontakt z przyrodą, a po drugie no też trochę spacerujecie. Ile tak jesteście w stanie przejść na przykład kilometrów czy kroków?
0: Nigdy tego nie liczyłam, ale wiem, że takie spacery, zakładając, że nic się nie dzieje, no to taki spacer trwa ponad godzinę. Ale też zależy od tempa, od tego, czy ktoś jeszcze tam ogląda drzewa, bo wiemy, gdzie są jeszcze inne zwierzęta, więc czasem się im przyglądamy, więc to też zależy od osoby, ale mniej więcej tak ponad godzinę się spaceruje.
2: To wbrew pozorom nie jest jakiś przymus. Nawet jeżeli ktoś nie ma danego dnia dyżuru wyznaczonego, to wiem, że jedzie na miejsce, bo to jest zawsze ogromne przeżycie, przeprowadzić tę gromadkę na drugą stronę, bezpieczne przeprowadzenie. Wiem, bo na co dzień też pracuję z osobami, które w ramach tego wolontariatu uczestniczyły w tych akcjach przeprowadzania i jak zdarzyło się przeprowadzenie tej nurogęsi na ich dyżurze, bądź jak dojechali, to właśnie opowiadali, że to jest niesamowite takie uczucie, że się udało.
1: Też chyba tych wolontariuszy z roku na rok jest coraz więcej.
2: Mamy taką grupkę stałych wolontariuszy, którą rozbudowujemy co rok, ale też nie chcemy tworzyć, że tak powiem, takiej dużej masy, bo to też później nad nią zapanować. Jest to kilkadziesiąt osób zawsze w ciągu roku. Te osoby oczywiście obowiązkowo przechodzą szkolenie z kontroli, z nadzoru ruchu. Są specjalnie przeszkolone, mają uprawnienia do tego, by zatrzymać ruch na Wisłostradzie i bezpiecznie przeprowadzić kaczki na drugą stronę.
1: Dlaczego akurat nurogęsi? Dlaczego akurat te ptaki są tak fascynujące? Dlaczego się nimi Państwo opiekujecie?
2: Przede wszystkim dlatego, że są objęte czynną ochroną. Tych ptaków, tych kaczek nie jest aż tak dużo, zwłaszcza w rejonie tutaj naszym warszawskim. No i stało się chyba już takim charakterystycznym ptactwem tutaj dla Warszawy.
1: Nie tylko dla Warszawy.
2: No, nie tylko dla Warszawy, tak. Jesteśmy w stanie zaplanować te akcje i pomóc im bezpiecznie przejść. Wiemy, że zawsze przechodzą. Wiemy, że wcześniej, kiedy takie akcje wstrzymywania ruchu się nie odbywały, zdarzało się dużo wypadków, kiedy te nurogęsi po prostu ginęły pod kołami samochodu, więc jeżeli mogliśmy przewidzieć, pójść ten krok do przodu i przewidzieć jakąś akcję, która by pomogła im w przejściu do Wisły i tym samym również spowodowałaby tym, żeby ta populacja przede wszystkim rosła, to czemu nie?
1: Mówiła Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej. A skoro mowa o wolontariacie, to grzechem byłoby nie wspomnieć o schronisku na Paluchu. To schronisko, myślę, że znane dobrze każdemu warszawiakowi. Wolontariusze działają tam w 21 grupach. Jedna grupa zajmuje się kotami, pozostałe psami i każda grupa ma swoich podopiecznych. I jak informuje schronisko, wolontariusze odpowiadają nie tylko za spacery, ale także za promocję swoich podopiecznych i realizację procesów adopcyjnych. Nie każdy wolontariusz musi angażować się w te wszystkie obszary, a każdy według upodobania może wybrać ten, w którym jest mu najwygodniej. Bez wolontariuszy w schronisku na Paluchu realizacja wielu zadań byłaby pewnie niemożliwa. W schronisku znajduje się około 500 psów, a liczba kotów waha się od 30 do 180. Ze schroniskiem współpracują także w ramach wolontariatu fotografowie, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Wolontariusze robią zdjęcia zarówno w schronisku, jak i na różnych wydarzeniach. A te zdjęcia później niejednokrotnie widujemy na billboardach, ulotkach, kalendarzach i wszystkich tych materiałach promocyjnych, które mają zachęcić do adopcji. Jest to na pewno wymagający wolontariat, ale myślę, że również taki, który sprawia ogrom satysfakcji i radości. A jeżeli czujecie, że chcielibyście pomóc, jeżeli czujecie, że to jest miejsce dla Was, to warto zajrzeć na stronę internetową schroniska na Paluchu i przekonać się, czy to rzeczywiście jest dla nas.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

spokojny początek dnia na warszawskich drogach. Ruch jest umiarkowany, a większość przejazdów odbywa się płynnie. Warto jednak zachować czujność, bo miejscami warunki potrafią zmieniać się bardzo szybko. Jedziecie dziś dość równo i bez nerwów, więc oby

Wiadomo, najtrudniej zacząć, ale potem to już jakoś pójdzie. Startujemy w nowy tydzień, nie da rady inaczej, od poniedziałku. Żebyście dobrze w ten dzień weszli, to od razu podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, cześć!

Very happy all my life. Podkręcamy tempo w Melo Radio. To już za 21 minut, godzina 7 rano. Jak tam u was humor dzisiaj? Czy to jest trudne pytanie z samego rana? To jest dobry moment, żeby to sprawdzić. 321-321-777. Dzwoncie do Melo, bo mam fajną torbę dla was. Jest do wzięcia już teraz. Przyda się wam na pewno. Można ją zabrać ze sobą na zakupy, na imprezę. Tak na co dzień mieć, albo na przykład na wakacje na plażę. Wszędzie się świetnie sprawdzi. Możecie ją mieć. Czekam na was. Dzwoncie do Melo teraz. 321-321-777.

0: Skygo, call it, save my love w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, jak potrzebujecie, żeby ktoś powiedział wam, że poniedziałek jest bardzo fajny, to Agnieszka wam to powie. Siema Agnieszka, hej, hej.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć, jak tam u ciebie?
1: No, wstawaniem jest ciężko, ale muszę powiedzieć, że z waszym radiem o wiele lepiej się wstaje.
0: Poczekaj, ustalmy najważniejszy szczegół, ale wstałaś.
1: Wstałam, no musiałam, to wstałam.
0: No, a co w tym tygodniu takiego wyjątkowego może się wydarzyć, Agnieszka?
1: Słuchajcie, w tym tygodniu są urodziny najważniejsze osoby mojego serca, mojego męża. Szykujemy imprezkę, więc no, dużo pracy mnie czeka.
0: Masz jakiś prezent już przygotowany?
1: Mam, słuchajcie, on sobie ostatnio kupił samochód z PRL-u i marzy o retro koszyku piknikowym.
0: I rozumiem, że... Dobra, może nie mówmy, niech to będzie jednak niespodzianka. Dla ciebie też mam niespodziankę, uważaj.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, po których będziemy, Agnieszka, wiedzieć o tobie prawie wszystko. Woda czy sok?
1: Sok.
0: Taksówka czy autobus?
1: Taksówka.
0: Wolisz zdjęcia telefonem czy aparatem?
1: Telefonem.
0: I tak zgarnia się merch od Melo z samego rana w poniedziałek. Agnieszka, dla ciebie bardzo fajna, praktyczna Melo torba. Zmieści się w niej sporo, dla męża też coś tam na pewno zmieścisz. Dzięki, fajnego dnia, ściskaj męża od nas.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Uwalniamy dobre moce do działania dla was od samego rana. Na. Drenchill i Freed from Desire. Jeszcze cię nie pytałem, jak forma, co w newsach?
1: Forma spoko. W newsach między innymi zwrot akcji w sprawie dziwnych telefonów, wiadomości i tak dalej.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It w Melo. Tak, myślę, że dla wielu z was to też taki mocny zwrot akcji, co po weekendzie dzisiaj, w poniedziałek, z samego rana. Za chwilę też o pogodzie, będzie za 6 minut 7:00.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
11: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
14: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.com.pl.
15: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
16: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
18: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
6: Dzisiaj w Warszawie ponownie możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i słońce, i sporo chmur, i nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 20 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, a ciśnienie powoli wraca do normy. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, wciąż też możemy spodziewać się deszczu. Wstępnie sucho ma się zrobić w okolicach czwartku.
18: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: Już prawie siódma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Na początek zwrot w sprawie fałszywych powiadomień służb dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja otrzymywała informacje o zagrożeniu dla bezpieczeństwa dzieci. Okazało się, że zatrzymany w tej sprawie 53-latek padł ofiarą wykorzystania jego danych, mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
19: Były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
1: Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości. Atak niezidentyfikowanego drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej Baraka na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Maszyna uderzyła w generator elektryczny, nikt nie został ranny. Na koniec zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat zostały znalezione w Kazachstanie na pustynnym obszarze nad Morzem Kaspijskim.
18: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: No to co, jak już jest poniedziałek, to się bierzemy za niego, nie? Żeby było naprawdę dobrze od samego rana. Znamy na to sposób. Podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek, Marcin i Daria, siema. Fajnie, że jesteście. Jest też już siódma.

Felt i Memories w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w poniedziałek rano. Wiadomo, poniedziałek to jest taki dzień, kiedy najmniej się nam zwykle chce. No to pytanko do was. Macie jakąś fajną wymówkę, żeby dziś się wymigać od czegoś, co trzeba zrobić? Może od pracy, może od jakiegoś spotkania albo zrobienia czegoś, co musicie, ale wiecie, nie za bardzo wam się chce. Ja jestem trochę słaby w wymyślaniu wymówek. Rzeczy typu tam, że głowa boli albo coś tam wypadło, to wiecie, takie wyżyny. Kiedyś miałem autentyczną sytuację, że ktoś zamknął drzwi pokoju z zewnątrz. Okazało się, że zamek był taki, że od środka, nie mając kluczy, nie mogłem go otworzyć. Jak do kogoś zadzwoniłem i próbowałem się tak wytłumaczyć, to ktoś nie chciał uwierzyć, że to się zdarzyło, tylko myślał, że ja mu coś wciskam. A teraz dzisiaj pytam was, jakie wy macie naprawdę fajne, ciekawe, oryginalne wymówki na dzisiaj? Co wymyślacie, jak się wam czegoś nie chce zrobić? Co? Czekamy na głosówki na meloradio.pl, a za najoryginalniejsze wyślemy wam super fajny merch Meloradia. Czekamy, nagrywajcie głosówki, można teraz wejść ze swojego telefonu na meloradio.pl. Bardzo prosto jest taką głosówkę wysłać. Wystarczy nacisnąć na dole zieloną słuchawkę.

0: Armin van Buuren, Sophie Ellis Baxter. Mamy poniedziałek, ale na szczęście mamy też takie numery. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, jakie macie oryginalne, fajne, takie wiecie, wasze wymówki, żeby po prostu dzisiaj czegoś nie robić i trochę odpuścić sobie w ten poniedziałek. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Można nagrywać ze swojego telefonu, wbijajcie koniecznie i czeka fajny merch na was. No a teraz o czymś, od czego trudno się wymigać i znaleźć dobrą wymówkę. Jak maj, to wiadomo, że komunie, a jak komunia, to wiadomo, że koperta albo prezent. Zrobili, słuchajcie, no, rower, wujek, co ty? Zrobili specjalne badanie, w którym okazało się, co się teraz daje na komunie. No posłuchajcie teraz, no, żeby obciachu nie było. Słuchaj i notuj, Marcin. Aha. Czasy zegarka czy łańcuszków, to stare są już dawno za nami. Zdecydowanie mniej osób wręcza też gotówkę, jak się okazuje. To niecałe 10% badanych tylko. Jeszcze większy jest odwrót od tradycyjnych prezentów, takich jak biżuteria, książki czy ubrania. Tego to prawie nikt już dzisiaj nie wręcza, więc żebyś się nie wygłupił. Dominuje natomiast elektronika. I teraz słuchaj, licz, łap się za kieszeń. Tak. Najpopularniejszym prezentem na komunie jest laptop. Wybiera go prawie co druga osoba. Na następnym miejscu, wiadomo, smartfony, później z kolei tablety, a dalej smartwatche i konsole. No, no i co? Jak się czujesz z tą wiedzą? Jest dobrze?
1: Jest dobrze. Kiedyś były też kłady po drodze, już ich chyba nie ma, co?
0: Weź nie podpowiadaj. No, to już wiecie, że tanio nie będzie.

0: Sonny Vadera i My Loving w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jak słyszę te rytmy, to od razu kojarzy mi się gorąca, fajna impreza w samym środku lata, czyli Sunrise Festival w Kołobrzegu. Będziemy was tam oczywiście wysyłać. Takie zaproszenia czekają na was w Melo Radio. Czekamy, żebyście byli blisko Melo, bo dzięki temu takie właśnie wlotki na Sunrise Festival w Kołobrzegu mogą być wasze i możecie być tam z największymi gwiazdami. Dziś kolejne bilety, bądźcie z nami. A już za chwilę uwaga o tym, jak można skorzystać z totalnie darmowych obiadków.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa Bemo, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
1: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flow Archicom.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Po reklamie.

Jack Savary i Connor Maynard i She's So High. To teraz o pomyśle wysokich lotów. Pewien Chińczyk znalazł sposób na darmowe obiadki. Sposób działał przez prawie rok. Facet kupił bilet pierwszej klasy, ale nigdy nie wsiadł do swojego samolotu. Po prostu każdego dnia przychodził do bufetu VIP, jadł obiad i przekładał swój lot na kolejny dzień. Zrobił tak ponad 300 razy. Gdy linie lotnicze się zorientowały, okazało się, że nie złamał żadnego regulaminu. Zwrócili mu po prostu pieniądze za bilet i odmówili zrobienia kolejnej rezerwacji. Pamiętajcie, jak coś brzmi głupio, ale działa, znaczy, że nie jest głupie. BB Rexha i Faithless Melo, New Religion za 18.08.

0: Oskar Matka i Sweet Nothings. Od rana podkręcamy tempo i od rana mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w ten poniedziałek. Fajnie jest, słuchajcie, oby rzeczy wam się działy dzisiaj tak na zawołanie, na przykład u nas na zawołanie się Marcin pojawia i maniosy.
1: No i jestem i przenoszę dużo piłki nożnej i nawet zabiorę was na grilla.
2: A już o 8 zagramy.
0: Ale co jest, Sasha i Destiny w Melo. Dobra muza, piłka nożna i grill. No przyznajcie sami, gdzie to dostaniecie, jak nie u nas w poniedziałek z samego rana? Za 8:08.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Skoczysz do Carrefour?
9: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas Festiwalu Gotowych Mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: Hot grill.
22: Parilla caliente.
23: Grilla calda.
24: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
25: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: warszawskich drogach zrobiło się już wyraźnie tłoczniej, choć ruch nadal pozostaje dość płynny. Zwalniacie przede wszystkim w bardziej obciążonych częściach miasta, ale większego chaosu na razie nie widać. Warto zachować koncentrację, bo przy takim natężeniu ruchu łatwo o nagłe hamowanie. Dobrze też pamiętać, że kilka sekund uprzejmości często działa lepiej niż klakson.
1: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: Słońce na przemiany z chmurami i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać pogoda w Warszawie. Termometry pokażą maksymalnie około 20 stopni. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, a ciśnienie wraca do normy, więc możecie sięgnąć po filiżankę kawy lub herbaty. Jutro prognozowana jest podobna aura i tak wstępnie ma wyglądać pogoda w Warszawie przynajmniej do czwartku, a sucho powinno być w piątek.
1: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: To było pożegnanie godne legendy. Robert Lewandowski w ostatnim meczu w barwach Barcelony gola nie strzelił, ale kibice zgotowali mu owację na stojąco.
4: Kiedy tu trafiłem, wiedziałem, że Barca to wielki klub, ale dzięki wam zrozumiałem, że jest wyjątkowy. Od pierwszego dnia poczułem, że to mój dom. Dziękuję. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia.
3: A Barcelona wygrała wczoraj z Betisem 3-1. Pozostajemy przy piłce. Śląsk-Wrocław po roku gry w pierwszej lidze wraca do ekstraklasy. Dwukrotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali tym, że pokonali wczoraj na wyjeździe Polonii Bytom 3-1. 21% badanych chciałoby zaprosić na grilla Karola Nawrockiego, a 16% Donalda Tuska. Tak wynika z sondażu Polster dla Super Expressu.
2: O, to coś czuję, żeby się działo i byłby ogień na takim grillu. Już ósma, a u nas też będzie się działo. Gotowi na wszystko, ta zabawa rusza już niedługo, a my ruszamy z kolejną godziną pełną mocy, energii i takiej muzy. Baldek, Marcin i Daria. Siema, hej, jest ósma.

Topic w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na was. Już teraz dzwońcie, bo za chwilę zabawa, w której do zgarnięcia będą dla was fajne skiety i melotorba. Czekamy teraz na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie, bo bez was nie zaczniemy. Jak zawsze dwie osoby mają szansę udowodnić, że są gotowe na wszystko i zgarnąć merch od Melo, który mamy dla was przygotowany. Dobrze tak zacząć poniedziałek i nowy tydzień przy okazji, więc próbujcie właśnie teraz, a ja trzymam kciuki, żeby dzisiaj się udało. Jak jeszcze nigdy do tej pory nie mieliście takiej okazji, to niech to będzie wasz poniedziałek. Czekamy. 321-321-777. Dzwońcie teraz.

0: Gotowi na wszystko.
1: 17 minut po godzinie 8. No to zaczynamy. Razem z nami Ania. Cześć, Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Troszkę głośniej, Ania. Ania, dzisiaj od samego rana jakieś porządki, a później to idzie odebrać paczki. Ania, ja mam dobrą wiadomość dla ciebie.
2: Tak?
1: No, być może czekasz na Grześka. Cześć, Grzesiek.
3: Cześć, witam.
1: Cześć, Grzegorz. Bo Grzegorz
3: cześć,
1: jest...
3: Aniu.
1: No, Grzegorz jest kurierem, może ma twoją paczkę, to wiesz, bądź dla niego miła, nie? W razie czego.
2: Dobrze, będę
1: wyrozumiała. Okay. Słuchaj, jakby się, Aniu, jakby się 5 minut spóźniał, to nie bądź zła, bo Grzesiek ma ważne sprawy w radiu do załatwienia dzisiaj z rana, wiesz?
2: Okej.
1: Dobra, słuchajcie, lecimy. Mamy dwa pytania, jak wy będziecie mieli dwie dobre odpowiedzi, to zgarniacie skiety. Za jedną jest Melo Torba i najważniejsza zasada, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Tak.
1: Zaczynajmy.
0: Gotowi na wszystko.
1: Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Kto nie ma swojej gwiazdy na Hollywood Walk of Fame? Adam Sandler czy Brad Pitt? Kto nie ma?
2: Ania.
3: Grzegorz.
1: Ania była pierwsza, słuchamy.
2: Adam Sandler.
1: Adam Sandler nie ma? A wcale, że ma. Bo Brad Pitt nie ma. No, wyobraź sobie. O, ale spokojnie. No, Grzegorz, ty się nie śmiej tam,
4: no
1: dobra?
4: No właśnie, zaśmiał się. No nie.
1: Co to było? Wypsało ci się trochę, no? Dobra, bawimy się dobrze od samego rana. Uwaga, lecimy dalej. Ile pierwiastków, to pytanie drugie, ile pierwiastków ma układ okresowy? 118 czy 150?
3: Grzegorz.
1: Grzegorz tym razem.
3: 118.
1: A skąd ty to wiedziałeś tak dobrze? Słuchaj, Grzesiek, powiem ci, że Daria zrobiła wielkie oczy, wiesz, i on
4: ja
1: to tutaj na naukowe tematy można podebrać. 118, dobrze, punkt dla Grześka. Grzesiek, dla ciebie melotorbę mamy za jedną prawidłową odpowiedź. Ania, nie przejmuj się, dobrze jest, paczkę będziesz miała niedługo. Grzesiek dojedzie, dojedziesz, Grzesiek, obiecaj. Dobra, a my jeszcze pakujemy, żeby wiesz, na złość Grześkowi roboty dorobić jeszcze, to
4: let's
1: dołożymy
4: go.
1: Mu jeszcze merch dla ciebie, też ci przywiezie. Cześć, pa, dzięki.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
1: A my tak sprawdzamy was codziennie rano. Zawsze po 8:00. Więc jutro też będzie taka szansa. Jak dzisiaj się nie udało dodzwonić do Melo, to przyczajcie się odpowiednio jutro. Zaraz po 8:00, a my będziemy czekać właśnie na was. Telefon ten sam, niezmienny, pora również. Zawsze po 8:00. Teraz 20 po i Kongs w Melo.

0: Ej, panie, halo.
1: Melo Radio, no i obyśmy tak sobie popłynęli przez cały ten tydzień, tak jak fajnie można było się pobujać przy tym numerze. Więcej takich mamy dla was. Tim Berg już za chwilę w Melo Radio, bo tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Prawie w 8:30 na zegarach.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
13: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
12: Są sprawdzone przepisy
13: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
12: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
13: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
14: Lato w Half Price. Światowe marki Gore.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media
3: Expert taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Po reklamie. Meloradio Warszawa. I've been watching.

Jak chcecie na długo zapamiętać te wakacje, to musicie być na najlepszej imprezie tego lata nad polskim morzem. Sunrise Festival już w samym środku tego lata. Jak jeszcze nie macie biletów, to nie musicie się martwić. Zamiast tego codziennie powinniście słuchać Meloradia. Dziś może być wasz ulubiony poniedziałek, bo mamy dla was zapro na tą mega imprezę, gdzie będziecie bawić się przy setach największych gwiazd. Będą Sony Fodera, Afrojack, Cosmic, Gate i Rehab i zagra też Rainer Zonneveld. U nas to nawet już dla was zagra Loco Loco w Melo. Tak podkręcamy tempo. Już za 16 minut 9.

0: Kali Hajs, Jazzy, Satisfy, najlepszy drop nowych hitów w Melo, który mamy dla was, to propozycja do 30 Meloradia. Możecie głosować, oczywiście, że na naszej stronie, na meloradio.pl. Jest Marcin, oczywiście, że będą newsy za chwilę.
1: No i oczywiście opowiem wam o srebrnym medalu dla polskich siatkarzy, który zdobyli wczoraj.
0: O tym już za chwilę, a teraz za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak, zaczniemy kolejną godzinę z Melo. Bądźcie z nami. Prognozy pogody dla was też mamy.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
16: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
19: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
18: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
19: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com. Pel.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
24: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
25: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
24: Serio? Też na wysokie kwoty?
25: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
26: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
27: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na

0: Autociągowcy kończą pracę na ulicy Fersta. Teraz podłączają kolejne nieruchomości na Targówku do kanalizacji. Od dzisiaj pracują na Wolbromskiej. Ulica zostanie zamknięta przy budynkach 31 i 35. Do środy dojedziecie tylko do miejsca prac, a w czwartek roboty przeniosą się na Płońską i tutaj potrwają do 2 czerwca.
1: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Nadal będzie sporo słońca i sporo chmur i możliwe są też przelotne opady deszczu. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Wiatr jest nieco silniejszy i ciśnienie, które wraca do normy. Jutro prognozowana jest podobna aura. W środę ma się zrobić troszeczkę cieplej, a suchego dnia możemy spodziewać się w okolicach piątku.
1: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: To już prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Prezydent USA wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy. Donald Trump powiedział, że w przeciwnym razie nic z niego nie zostanie. Według portalu Axios prezydent rozważa wznowienie ataków. Rośnie rola kobiet wśród inżynierów branży budowlanej. Panie stanowią już 14% kadry pełniącej samodzielne funkcje. Wciąż jednak luka płacowa między kobietami a mężczyznami wynosi aż 26%. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum obroniła w Turynie Perugia. Tym razem 3-0, mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
4: Doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa, grać kolejny finał z rzędu z tak mocnym zespołem. Więc mamy na pewno co świętować.
3: Warta zdobyła w tym sezonie także tytuł Mistrza Polski.
2: Ja uważam, że warto doceniać was za to, że po raz kolejny mierzycie się tak świetnie z kolejnym poniedziałkiem i jesteście jeszcze lepsi niż ostatnio. No i tak będzie, bo my z naszej strony podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Zaskoczył was czymś dzisiaj ten poniedziałek? A może właśnie tym, że niczym was nie zaskoczył? To jest dopiero zaskoczenie, nie? No, aby tak dalej było. Gdybyście jednak na przykład dzisiaj rano mieli taki trochę kłopot, bo zastanawialibyście się zbyt długo, co na siebie założyć, to jest taki fajny trend i sposób, jak jutro nie mieć tego problemu. Za chwilę więcej o tym w Melo.

0: Jack Jones, You Don't Know Me. W Melo Radio tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. Fajnie ten tydzień nam się zaczyna. 20 minut po godzinie 9 już mamy. Trochę rzeczy macie już z głowy. Pewnie też to, jaki tam outfitik dzisiaj sobie wybraliście. Tymczasem kolejny viral, który podbija TikToki, się pojawił. W socialach zrobiło się głośno o nowym sposobie na znalezienie inspiracji modowych, które będą wyglądały znakomicie przy konkretnym wzroście. Jak to działa? Wystarczy w wyszukiwarce na TikToku lub Pinterestie wpisać swój wzrost, no i zastosować jedną z proponowanych stylizacji. Pewien influencer sprawdził ten trend, odtworzył kreację wybraną przez aplikację i całkiem podobno mega pozytywnie się zaskoczył. Komentarze też były bardzo pozytywne, więc jest to znak, że trzeba przetestować. Jakbyś, Daria, była miła dla mnie, to może i bym się tak skusił. Jutro kolejna próba.
1: Okej, no to ty to musisz przetestować, ja nie muszę, bo mój outfit zawsze wygląda świetnie, no ale to mi się coś tam, wiesz, może przydać. Aha.
0: Najważniejsze to z samego rana, w poniedziałek, na początek tygodnia, umieć sobie posłodzić.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Skoro tydzień się zaczął, to my mamy coś dla was, żeby polepszyć nastroje. Już w piątek szybką kasę zgarnął Mikołaj. No i jak tam, jak weekend?
1: O, super weekend ze znajomymi, z chłopakami. Grillek i później żużel.
0: No i tak to można wydawać, szybką kasę. A wy na co byście przepuścili te pieniądze? Bo dzisiaj, w poniedziałek, też one będą do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl, 200 są do wzięcia. Napiszcie tylko, jaki macie pomysł, taki naprawdę oryginalny i odjechany. Na co wydacie szybką kasę?
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
8: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
9: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181.

0: 1 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
6: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Take Away, Four Strings w Meloradio. Podkręcamy tempo. W poniedziałek rano, a w Turcji podczas oficjalnych zaręczyn to można spotkać się z dość ciekawą i śmieszną sytuacją. Przyszła panna młoda, słuchajcie, podaje przyszłemu mężowi kawę z solą. Słuchaj uważnie, Daria. Jeżeli on wypije ją bez grymasu, uznaje się, że czeka ich razem dobry czas. Ja mam takie pytanie, słuchajcie. Jak myślicie, czy tą metodą można sprawdzić, czy tydzień w pracy też się dobrze ułoży? Ktoś się odważy posolić kawę szefowi? Daria, ty masz najbliżej.
1: Dobra, nie ma problemu, testujemy. Lecisz.

0: James Hype Be Mine, czyli jedna z gwiazd imprezy, na której będziecie mogli bawić się naprawdę rewelacyjnie. Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, a wcześniej Adi, siema.
1: Siemanko, nie jestem tak gorący jak Sunrise Festival, ale zadbam o to, żeby wyszło trochę słońca. Siemanko, fajnie was widzieć w nowym tygodniu. Wyspaliście się?
2: Tak, jak wszedłeś, to się cieplej zrobiło w tym studiu, wiesz?
1: To bardzo miłe.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Ciao, see only you w Meloradio.
0: Za chwilę to ci się ciepło, stary, zrobi. Daria ci kawę przygotowała, tylko się nie krzyw.
1: Ja coś słyszałem, że wy coś majstrowaliście. Z czym jest ta kawa?
2: Dowiesz się.
1: No dobra, zrobimy unboxing kawy na antenie Meloradio. Let's go.
0: Z mocą jest.

0: słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: M to muzyka, której

0: Zakręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.pl.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

Uwaga kierowcy na Mokotowie. Od dzisiaj rusza remont ulicy Górskiej. Na początek zamknięty będzie odcinek od Chełmskiej do Stopowej, a przejazd możliwy będzie jedynie do Posesji. Objazdy poprowadzą Belwederską do Gagarina. Drogowcy zapowiadają wymianę chodników, poprawę zatok postojowych i nowy asfalt, a wszystkie prace potrwają do października.

0: przelotne opady deszczu, sporo chmur, ale też i słońca na niebie. Tak ma wyglądać pogoda w Warszawie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 20 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, a ciśnienie wraca do normy. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury, wciąż też może przelotnie padać. Sucho wstępnie ma się zrobić w okolicach piątku. Pogodny szykuje się też weekend.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawscy radni przyjęli uchwałę o powołaniu społecznej agencji najmu. Ma to pomóc osobom, których nie stać na wynajem rynkowy, ale nie kwalifikują się do mieszkań komunalnych. Agencja będzie pośredniczyć między właścicielem mieszkania a najemcą i ma gwarantować regularne płatności i niższe czynsze. A w całej Polsce odbyła się 22. edycja Nocy Muzeów. W Warszawie w wydarzeniu uczestniczyło około 300 placówek. Zwiedzający mogli odwiedzić m.in. Sejm, kancelarię premiera oraz miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców. Przenosimy się jeszcze na Złotą 44 w Warszawie. To najdroższy adres w Polsce. Za metr kwadratowy trzeba tam zapłacić około 57 tysięcy złotych. Drugie miejsce też należy do Warszawy, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
2: Drugie miejsce zajmuje budynek Kosmopolitan przy Twardej 4 z medianą 51 265 zł za metr kwadratowy.
0: A w Gdańsku i Wrocławiu za metr kwadratowy w najdroższych miejscach trzeba zapłacić ponad 20 tysięcy złotych. Za godzinę wspomnę za to więcej o podwyżce opłat za pobyt w Stołecznej Izbie Wytrzeźwień.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Synoptycy wydali alerty dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Groźnie może być dziś od 14 do 21:00. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych od czerwca. Nie zredukują ich prawdopodobnie ci, którzy przekroczyli prędkość czy rozmawiali w aucie przez telefon, mówi Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
5: Regulacja ma być od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców.
4: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, punkty nadal będą kasowane po prostu po roku. Kontakt z naturą zwiększa satysfakcję z życia, tak wynika z międzynarodowego badania na ponad 50 tysiącach osób. Kontakt z naturą pomaga też kształtować bardziej pozytywny obraz własnego ciała.
3: Kiedy miałeś ostatnio kontakt z naturą, Marcin?
4: Wczoraj.
3: To super. Ja też. 10:00 na zegarach, siemanko. Kiedy inni gadają, my już gramy, a kiedy inni nie mają kontaktu z naturą, to są smutni, ale my za to mamy dużo natury i dobrego grania. Shouts only you.

Meduza i Don't Wanna Go Home w Elo Radio. 15 minut po 10. Podkręcamy tempo w poniedziałek. Mamy nowy tydzień i ja sprawdzam pogodę, bo jestem bardzo zawiedziony tym, co widzę za oknami. Co to za zachmurzenia? Co to za jakieś deszcze? Ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo będzie ciepło przynajmniej. W okolicach nawet 20 stopni zobaczymy. A jeśli chodzi o słońce, które już będzie z nami na trochę dłużej, to w środę. I od tamtej pory, tej przyszłej środy faktycznie będzie... Co ja mówię? Jakiej przyszłej? Tej środy będzie już przez bardzo długi czas pięknie i słonecznie, a pod koniec tygodnia nawet i 27 stopni. No, to tak mówię, żebyście zaczęli planować coś fajnego ze znajomymi.

0: so beautiful.
1: Anyma, George, you beautiful w Melo Radio, 27 minut po 10. Tak podkręcamy tempo i tym prawdziwym pięknem dzielimy się w najlepsze. I w tej godzinie jeszcze też będzie przepięknie. Fisher, Tones and I i Favor będzie na 100%. Będzie też Filipek, będzie jaśniej. Generalnie będzie super.
2: Melo Radio Warszawa.

0: Leczniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
15: Lenovo, Lenovo.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka.
17: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Po reklamie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ktoś znowu dobija się do mojej duszy i wciąż ma nadzieję. Nie wiedzą, że w sercu mam zajęty line-up, tak jak opener. Widziałem Zanzibar, chłodną Islandię, poznałem fawele. A na końcu świata krzyczałem, że miłość dla

Filipek, Nelly, będzie jaśniej, to jest Melo. I mamy 19 minut do godziny 11 i tak sobie pomyślałem, że skoro wszyscy już siedzimy w pracy, niektórzy mają wolne, czego zazdrościmy i gratulujemy, ale skoro większość jest w tej pracy, to zabawmy się. Podajcie mi trzy słowa dotyczące waszej pracy, a ja spróbuję zgadnąć, czym się zajmujecie. Dajcie znać w formie głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Za najbardziej niekonwencjonalne rozwiązania. Mam dla was coś z Melomerczu, także działajcie, czekam na was. No i co? Jedziemy z tematem. Hej, tu Meloradio.

0: Fisher, Tones and I, Favor w Melo Radio. 10 minut do 11. Zgadujemy, czym się zajmujecie, podajecie mi trzy słowa, a my odgadujemy. Proszę bardzo, Paulina.
1: Ja się zajmuję tak: papier, laminacja, składanie.
0: No ja obstawiam, że mechanik, a ty?
2: Wiesz co, pielęgniarka.
0: O, no i nice.
3: A już o 11 zagramy
0: Bibi Rexha, Faithless i New Religion w Melo Radio. A co w newsach?
2: A w newsach będzie wizyta wysłannika Donalda Trumpa na Grenlandii.
0: Okej, dobra, czekamy.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów. 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
9: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po...

0: Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Tak ma wyglądać pogoda w Warszawie do końca dzisiejszego dnia. Na termometrach zobaczymy około 20 stopni. Wiatr nadal jest nieco silniejszy i on może troszeczkę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie, co powinno pozytywnie na nas wpływać. Jutro prognozowana jest podobna pogoda i tak wstępnie padać ma przelotnie przynajmniej do czwartku.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Konserwator zabytków nie wydał zgody na organizację koncertów z cyklu Let's Make Them Care w Łazienkach Królewskich i Parku Agricola. Sprawa wywołała dyskusję po kontrowersyjnej imprezie techno w Wilanowie. Dodam, że miasto wycofało też patronat dla cyklu tych wydarzeń. Przenosimy się na stołeczne drogi. Choć motocykliści stanowią mniej niż 1% uczestników ruchu w Warszawie, to w statystykach wypadkowych występują najliczniej. Z czego to wynika, mówi Rafał Brudzicki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
2: Nie wszyscy motocykliści używają odpowiedniego stroju ochronnego. Poza tym proszę zwrócić uwagę na technikę jazdy tych kierujących.
0: W ubiegłym roku w stolicy na 675 zdarzeń drogowych aż w 117 uczestniczyli motocykliści. I jeszcze jedna informacja. Radni zdecydowali o podwyżce opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Stawka wzrosła o niespełna 30 zł i wynosi teraz 469 zł. Ma ona wejść w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Za godzinę powiem za to więcej o przebudowie ulicy Kluczej.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że nastolatek został uderzony śmiertelnie w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
5: Policjanci pod dozorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
4: Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Do stolicy Grenlandii przybył specjalny wysłannik Donalda Trumpa, weźmie udział w konferencji biznesowej, a także otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. Gdzie AI nie daje rady, tam przydaje się człowiek, to w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Potrzebni są tam wolontariusze do odczytywania rękopisów, których nie rozumie sztuczna inteligencja. Chodzi o niezwykle cenne manuskrypty.
3: To lekarzy trzeba zatrudnić, oni piszą niewyraźnie.
4: Dobra.
3: 11 na zegarach. 3 słowa o waszej pracy. Ja zgaduję, co to jest WhatsApp Meloradia. Piotrunia.
6: Samochód, osoba, droga.
3: No, ja obstawiam, że to może być tylko jedna sprawa. Mówimy o księdzu. Meloradio. A już teraz Bibi Rexa i Faithless, New Religion. Przy okazji wy też dajcie 3 słowa na WhatsAppie Meloradia. Ja spróbuję odgadnąć, czym się zajmujecie. Deep.

0: Gibbs, Dopcos, For Money i Win. To jest Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, jest ze mną Daria Kulej, siema.
1: Siemano.
0: Słuchaj, poprosiłem słuchaczy o 3 słowa na temat ich pracy i my teraz zgadujemy, co to takiego.
1: Dobra.
0: Na razie nie zgadłem ani jednej propozycji, ale to nic. Kasia na WhatsAppie podesłała coś takiego.
2: Załadunek, dotykanie, było.
1: O, no mi się z tym kojarzy. Policjant? Policjantka?
0: Zły dotyk boli najbardziej. Rafał, a ty co dorzucasz?
3: Wymieniam, przyciągam, zapinam.
0: Moim zdaniem zawód mąż. Hej!

0: Kygo Khalid Griffin i Save My Love w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 27 minut po 11. Słuchajcie, cały czas czekamy na was i sprawdzamy, czym się zajmujecie. Podajecie trzy słowa, a my odgadujemy. Co mamy tutaj od Marcina?
1: Cześć, tu Marcin. Maszyna, siłownik, prąd. Zapraszam do zgadywania.
0: To jest bardzo trudne, ale mam wrażenie, że kardiochirurg.

0: każdy piątek o 21:00. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
6: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

Bandy Young Leosia i BFF w Melo Radio. 19 minut do 12. Podkręcamy tempo. Ten tydzień nowy warto by było zacząć od jakiegoś dobrego newsa i myślę sobie, że informacja o tym, że do zgarnięcia jest 200, a nawet 500 złotych, to jest bardzo dobra informacja. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje i nie czekajcie, tylko zróbcie to najlepiej od razu, bo dzięki temu macie możliwość zgarnięcia tych pieniędzy. My później do was oddzwonimy, potem wy powiecie, na co to wydacie i w zasadzie to jest wszystko, także... Case jest bardzo prosty, nie ma co marnować czasu, tylko fajnie od razu zgarnąć siano.

0: Dub Dogs, Fizzle, Zarki, How Does It Feel w Melo Radio, 10 minut do 12. Marcin Sikora, siemanko.
1: No cześć.
0: Co tam właśnie?
1: Rusza remont drogi do Morskiego Oka, a na jednym z lotnisk wstrzymano tankowanie samolotów, więc ani nie pojedziesz, ani nie polecisz.
0: Nie no, super w ogóle, dzięki.
2: A już o 12 zagramy
0: Heaven i I Run w Melo Radio. Gdzie latać, gdzie tankować, gdzie jechać? Przekonamy się za chwilę. Nie przekonamy się?
1: Nie wiem, się dowiecie.
0: Mądry człowiek.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.

0: końca dnia w Warszawie możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i sporo słońca, i sporo chmur, i nadal możliwe są też przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie dzisiaj około 20 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie powolutku wraca do normy. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda, a wstępnie ładniejszego i suchego dnia możemy spodziewać się w okolicach piątku. Pogodny szykuje się także weekend.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Ma ona zostać zwężona, a między jezdniami powstanie park linearny z drzewami, zielenią i systemem retencji wody. Przebudowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Kończą się za to prace przy budowie trzech nowych stacji drugiej linii metra na Bemowie. Chodzi o stację Karolin, Chrzanów i Lazurowa. W okolicach stacji powstają też chodniki i ścieżki rowerowe. Przenosimy się jeszcze do dzielnicy Bawer, a tam władze uruchamiają tymczasowe parkingi w miejscu tych zlikwidowanych w związku z remontem linii Otwocki. Pierwsze zostaną oddane jeszcze w tym miesiącu, mówi burmistrz Paweł Michalec.
2: Pierwsza ekipa wchodzi w Międzylesiu i przygotowuje tymczasowe miejsca parkingowe, które będą do wykorzystania. Prawdopodobnie wejdą jeszcze na teren przy bliskim sąsiedztwie stacji Miedzeszyn, żeby realizować. I tak sukcesywnie będziemy te działki, które się pojawiły, uruchamiali.
0: Parkingi tymczasowe docelowo mają zostać przekształcone w stałe miejsca postojowe.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rusza remont drogi do Morskiego Oka. To najpopularniejszy szlak turystyczny w polskich górach. W tym tygodniu droga będzie zamknięta dla elektrycznych busów i konnych zaprzęgów, ale można będzie przejść na piechotę. To się jednak zmieni od 25 maja, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Tu już będą większe utrudnienia. Zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza.
4: Remont ma się zakończyć 19 czerwca. Na lotnisku Lażjez na Azorach wstrzymano tankowanie samolotów. To po dostarczeniu tam skażonego paliwa. Paraliż może potrwać kilka dni. Co trzeci kierowca w Polsce najchętniej zmieniałby samochód co 3-4 lata, przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają roli. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla Santander Consumer Multirent.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: 12 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Haven i Iran. Ja też muszę trochę pobiegać. To tak.

0: ale Farben Body Talk w Melo Radio. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i prosiłem was o 3 słowa, które opisują waszą pracę. Wy podsyłacie to na WhatsAppie Meloradia. Mamy od Adriana coś. Siemanko.
1: Siemano. Odpowiedzi ode mnie to kij, pędzel, kapie. Pozdrawiam, Adrian.
0: Ja obstawiam, że chodzi o stolarza. A wy? Dajcie znać. 3 słowa opisujące waszą pracę. Obstawiam, że nie zgadnę, ale za najbardziej absurdalne coś z Melomerczu myślę, że może się znaleźć.

0: Krauza i Magnetic w Meloradiu. 26 minut po 12. Jeżeli lubicie tę nutę, to możecie jej pomóc. I to w bardzo prosty sposób, bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zagłosujecie na nią w ramach 30 Meloradia. Ostatnio ten kawałek zajął miejsce 11, a z waszą pomocą może i pojawić się na samym szczycie. A ja mam dla was numer, który sobie przypomniłem. David Guetta, Sia i Titanium.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
2: Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało? No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
5: No jak co? Wstawać.
6: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek.
2: Marcin.
6: I Daria.
5: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
1: Rano. Rano. Obudzi największego śpiocha.

0: innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek żele pod

0: uzyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie. Plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie, wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Ten remix brzmi trochę w stylu twórczości Roberta Milesa. Dua Lipa Illusion. A za ten remix odpowiada Ligard, którego doskonale znacie z anteny Meloradia. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Prosiłem o trzy słowa, które opisują waszą pracę. Kinga na WhatsAppie coś podesłała. Siemka.
1: Moja praca jest związana z doświadczeniem, z negocjacjami i z kupnem, sprzedażą. Mogę też podpowiedzieć, że jest to praca taka bezpośrednia z ludźmi.
0: Trudne. Coś mi się wydaje, że takie trochę dyrektorskie stanowisko, ale nie wiem. Wy macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to dajcie znać. Czym może się zajmować Kinga? Wbijajcie na WhatsAppa. Hey.

0: Anyma, Lisa i Bad Angel w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Ze mną Ula Harciarek w studiu.
1: Cześć.
0: Siemanko, co tam masz dla nas?
1: Będą nowe ceny maksymalne paliw.
0: Tak jest.
1: Jakie będą jutro, to powiem za chwilę.
0: Jasne.
1: No i będzie o tym, że zima, no pada śnieg, naprawdę.
0: Nie, no.
1: No.
0: Weźcie sobie, nawet jaj nie róbcie, no.
1: Serio.
2: A już o 13 zagramy.
0: Ilenie, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo. Potrzeby sytuacji myślę, że powinna powstać piosenka o nazwie Don't Want Your Snow. A my to gramy punktualnie o 13 w Melo.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie, plus nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41 wsei.pl.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
22: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
23: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność była czymś oczywistym. Dziś coraz częściej z niej rezygnujemy. Skąd ta zmiana?
24: Zmienił się styl życia i nasze oczekiwania. Dziś chcemy mieć wybór, szukamy wygodnych i prostych rozwiązań. Dlatego nie kupujemy już muzyki i filmów na płytach, tylko korzystamy z subskrypcji.
23: A jak to wygląda w innych obszarach? Sprzęt, narzędzia? Czy chcemy korzystać tylko wtedy, kiedy są potrzebne?
24: Tak, bo to wygodne i eliminuje obowiązki związane z utrzymaniem. Coraz częściej liczy się dostęp tu i teraz, a nie posiadanie.
23: A samochód? Czy też zaczynamy myśleć o nim inaczej?
24: Zdecydowanie tak. Auto coraz częściej traktujemy jak usługę, a nie decyzję na lata. W końcu nasze potrzeby się zmieniają. Z raportu Sixt Polska wynika, że w ubiegłym roku już 6 na 10 Polaków choć raz wynajęło auto. Widzimy, że rośnie trend wynajmu auta zamiast jego kupowania.
23: Dziękuję za rozmowę, a po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
22: Ogłoszenie płatne. Meloradio Warszawa.
0: Minuta do 13. Newsy Meloradia. Ula Harciarek.
1: Jutro podwyżki cen na stacjach paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98, 6,97, a diesla 6,85. Wyższe ceny na stacjach paliw to wynik drożejącej ropy po sygnałach o uderzeniach w Zjednoczone Emiraty Arabskie, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
25: Na razie jednoznacznie przekłada się to na perspektywę zwyżkową dla ropy i dla paliw gotowych. Jeśli chodzi o rynek polski, tutaj spodziewamy się na razie jednak nie aż tak dynamicznych zmian, nie tak gwałtownych.
1: Analitycy przygotowują się do blokady cieśniny Ormus i problemy z dostawami. Na koniec zima, która jeszcze nie sobie nie idzie. W Tatrach pada śnieg, opady są większe niż się spodziewano, i wzrosło zagrożenie lawinowe.
0: Mamy 13. Siemanko, ja jestem Adi i za chwilę pogadamy o nowym miniserialu o Berlinie. Mówię tutaj o postaci z serialu Dom z Papieru. Czy warto? Zaraz wam powiem.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. No i teraz sobie trochę pogadamy o serialach, a dokładniej o nowej produkcji. Ula Harciarek ze mną.
1: Jestem, cześć. No opowiadaj, bo ty oglądałeś.
0: Obejrzałem.
1: Ja jeszcze nie.
0: Słuchajcie.
1: Nie wiem, czy chcę, to przekonaj mnie.
0: Zaraz się zacznie. Słuchajcie, obejrzałem Berlin i Dama z Gronostajem. To jest oczywiście spin-off Domu z Papieru. I
1: mam
0: takie... No, Dom z Papieru był rewelacyjny, ale dwa sezony pierwsze.
1: Tak.
0: Później to tam się zadziało średnio. Ten spin-off to jest w ogóle taki miniserial, on tam nie wiem ile ma odcinków, z 8 albo 10, już nie pamiętam.
1: 8.
0: No. I powiem tak, ogólnie to jest całkiem sympatyczne, daję temu 6 na 10, bo zawiązanie akcji jest ciekawe, to co się dzieje na ekranie rzeczywiście imponuje, ale to co trochę przytłacza, to ten wątek miłosny, który po prostu jest wszędzie, jest go za dużo. No,
1: męczy
0: no
1: i to. Właśnie fani serialu Dom z Papieru i fani Berlina uważają, że tego jest za dużo.
0: Zdecydowanie i powiem wam więcej, no już momentami to ja się z tego po prostu śmiałem, jak oni do siebie perke, amour, l'amour. I powiem tak, daję 6 na 10, jeżeli macie zamiar z kimś się spotkać na Netflix and Chill, obejrzyjcie to sobie, powinno być git, nie? Jeżeli, if you know what I mean, nie? Bob Sinclair, QTB, Rock This Party. You know, got a man coming at you. We just want to pick up QTB. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce up.

Modelki Podarski, lubię cię jak lato. 26 minut po 13. Tylko gdzie to lato jest w sumie? Ta pogoda ostatnio to jest jakiś ponury absurd, cytując Adama Miałczyńskiego z filmu Dzień Świra. Ale słuchajcie, są dobre wieści, bo widzę tutaj na radarach, że w środę już zrobi się cieplej, słoneczniej i w ogóle piękniej. Miejmy taką nadzieję, że to rzeczywiście się sprawdzi. Synoptycy, nie oszukajcie nas. Alok, Khalid i Dive Into Me jeszcze w tej godzinie.

0: gigabajtów za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
7: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla ciebie, plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu, zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
9: Lenovo. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Po reklamie.

i Hey Baby, Drop It to the Floor! Tak podkręcamy tempo. Możemy podkręcić jeszcze mocniej, a dokładniej to wy możecie, wchodząc na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka na was szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. A im bardziej szalona propozycja, na co to wydacie, tym tylko lepiej. Także jeżeli macie akurat smartfona pod ręką, to wbijajcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Szukajcie szybkiej kasy, piszcie na co chcecie to wydać, bo to właśnie dzisiaj, już niedługo, ktoś z was usłyszy dzwoniący telefon i wszystko będzie jasne.

0: Oscar Metcalf, Sweet Nothings w Meloradio. Ta piosenka przypomniała mi o tym, że bardzo bym zjadł takiego... taką bułkę z kurczakiem.
1: To pyszna propozycja.
0: I z takim sosem miodowym na ostro jeszcze, ale rewelacja.
2: Iga Mikołaj w studiu.
0: Tak, zaraz to zrobię. Iga Mikołaj w studiu, jak się macie?
1: Bardzo dobrze.
0: Wiecie, że od środy ma być słońce w końcu?
2: Jej!
1: Tak odliczam do tego słońca, bo miało być już dzisiaj, a nie ma.
0: Dziękujemy
1: sobie. To pewnie przez te tepiarę z Turcji, co kupiła słońce.
2: No właśnie. A już o 14:00 zagramy. Ale my się śmiejemy, ale odkąd ona kupiła to słońce, to go nie ma.
1: Faktycznie.
0: Ej, faktycznie, bez kitu. To było jak w zeszłym tygodniu mówiliście o tym, nie?
1: Ale o 14:00 będzie ten numer. Where is my husband? Ray David Guetta i Hypatom.
0: A to prawdziwe słońce.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
7: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
6: O, muszę mieć ten stolik!
7: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Przybywa ofert pracy w kwietniu. Było ich więcej niż w marcu. Najwięcej ogłoszeń przybyło w województwach podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Ubrania, obrusy, biżuteria czy wyroby skórzane. Aż 7% sprawdzonych przez UOKiK rzeczy zawiera zbyt duże stężenia substancji szkodliwych. Jagoda Kruszewska.
3: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
2: Noszenie takich rzeczy może skończyć się podrażnieniem skóry. Od 500 do 1000 zł wydajemy najczęściej na prezenty dla młodej pary. No i co ciekawe, więcej na prezenty wydają kobiety niż mężczyźni.
0: Nie zaskakuje mnie to w żaden sposób, że my wydajemy więcej.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, jest poniedziałek. Jak super, jak się ty cieszysz w ogóle. No zobacz, pewnie. Słońce wyszło specjalnie dla ciebie.
2: Faktycznie. Ciekawe, kiedy zajdzie. Pewnie za 30 sekund, jak tylko skończymy mówić.
1: Ale w ogóle nie siej takiej negatywnej energii, bo my mamy dużo pozytywnej energii dzisiaj.
2: No to ale ja tę pozytywną energię właśnie chcę przekuć dla tych ludzi, którym może brakuje dzisiaj słońca.
1: Okej. A zajrzymy na Eurowizję?
2: O, zajrzymy, bo tam drama.
1: Iga Mikołaj, hej.

0: Shouse, Won't Forget You, a my przenosimy się na Eurowizję. Omówimy ją, żebyście wy nie musieli sprawdzać, co tam się ogólnie wydarzyło. Wygrał ten kawałek. Dara.
1: Ten konkurs powinien się skończyć już dawno temu.
0: To jest twój statement. Mhm. No tak, bo są różne dramy wokół właśnie Eurowizji i wokół tego, wokół punktacji, tak to nazwijmy.
1: I wokół uczestników.
0: Ponieważ
1: był tak jeden uczestnik, który dostał maksymalną liczbę punktów tylko od polskiego jury.
0: Ale nasza Alicja, 12. miejsce, gratulujemy.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradio Under Control w Freak Fajcie. Mikołaj, o co chodzi z tym Robertem Lewandowskim? Bo ja się już pogubiłam.
1: No, Robert Lewandowski zagrał ostatni swój mecz w barwach Barcelony i powiedział adios, you later i odszedł.
0: Pourquoi? Pourquoi?
1: No bo kontrakt mu się skończył, nie dali mu kolejnego. Zresztą sam Robert w sumie nie wiem, czy by chciał zostać, czy by nie chciał zostać. Znaczy pewnie by chciał, ale chciał też dużo pieniędzy i prawdopodobnie dlatego pójdzie teraz do Arabii Saudyjskiej, gdzie oferują mu naprawdę dużo pieniędzy.
0: Ale co on taki na te pieniądze jakoś nabalony?
1: No bo wiesz, no Robert to już ma swój wiek jak na piłkarza i znajduje się już w tak schyłkowym momencie swojej kariery raczej, więc pewnie chce z tej końcówki wycisnąć ile tylko się da, żeby potem móc sobie na emeryturze spokojnie siedzieć i rozwijać jakieś inne biznesy.
0: Znaczy, mi się wydaje, że to nie chodzi o pieniądze, bo w Arabii Saudyjskiej masz fenomenalnych chirurgów plastycznych. Może on po prostu dba o swoją...
1: Ale Robert nie potrzebuje żadnej operacji plastycznej.
0: Na razie nie, ale jak będzie stary na przykład i nie będzie mógł się z tym pogodzić, a?
1: Co ty, to prędzej bym stawiał na Ankę.

0: Don't wanna go home. Mikołaj, chciałbyś być nauczycielem?
1: Wiesz co, myślałem kiedyś o tym.
0: Naprawdę?
1: Nawet.
0: Ojej.
1: Nawet zrobiłem tam jeden semestr filologii angielskiej i miałem iść na specjalizację pedagogika.
0: Wow, a wiesz, ile byś zarabiał, gdybyś tak sprawdzał matury?
1: Mało.
0: Na przykład? Ale zawsze jakiś dodatek do pensji, o tym pogadamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Meble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
5: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody Rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Są miejsca, które dają tylko wiedzę. I są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla ciebie, plus nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41 wsei.pl.
14: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
17: Lenovo, Lenovo.
18: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca. Kawa mielona Qualita Oro. 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Ale romantycznie, Just in Case, Melo Radio. Mikołaj, ja pisałam matury dawno temu, ty w sumie też. I ja nie wiedziałam, że tyle pieniędzy można zgarnąć za sprawdzanie tych matur.
1: No właśnie, znamy stawki w 2026 roku za sprawdzanie pojedynczej pracy i najbardziej opłacalne jest sprawdzanie matur z języka polskiego i z języka obcego na poziomie rozszerzonym. 59 zł za jeden arkusz.
0: Wow, a matma?
1: Matma 40 zł za podstawę i 50 za poziom rozszerzony.
0: No tak, umiesz liczyć, licz na siebie, prosto.
1: Czyli 5 matur podstawowych z matmy, to już macie szybką kasę od Meloradio.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: Mikołaj, u ciebie dzisiaj się spotykamy i gramy w gierki całą noc.
1: Dobra, ale super. W jaką? W Baldura może?
0: Jestem w to coraz lepsza, wiesz?
1: Okej.
2: No słuchajcie, no to właśnie w newsach będę miała o grach.
0: Super.
2: I o tym, jaki jest pierwszy symptom, że jesteśmy uzależnieni od gier komputerowych.
0: Nie, to nie my. Czyli co, całą noc zarywamy nutkę?
1: Tak.
0: Dobra, fajnie.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Zokaria, Andy Dust i Charis. Harris. Właśnie on. Albo ona.
0: Mój Boże. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
3: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
8: No jest lipa.
9: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
7: Get ready with me.
9: Codziennie chwilę przed 18:00 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
7: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
9: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
10: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: Wolałby pan jednak inne okulary?
13: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
12: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
11: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
20: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
19: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
20: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
24: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
23: Serio? Też na wysokie kwoty?
24: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
25: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Sprawdź to sam, czekaj da, odkusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
26: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.
27: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radio.
28: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
29: 3,5 roku za kratami ma spędzić kobieta, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Film z auta obiegł sieć. Kobieta przyznała się do winy i przeprosiła taksówkarza. Pomoc psychologiczną oferuje studentom województwo łódzkie. Będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Mierzymy się z ogromną presją, mówi student Politechniki Łódzkiej Jakub Cisło.
30: Nie mamy doświadczenia, nie mamy pewności, nie mamy na czym się oprzeć i potrzebujemy często ramienia, na którym będziemy mogli na chwilę odsapnąć, odpocząć, złapać oddech i iść do przodu.
29: Program potrwa do listopada. A na koniec, jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych? Według polskich naukowców pierwszym sygnałem jest gwałtowne przerwanie gry w wyniku złości.
31: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 15 i zdradzimy wam, co zrobić, żeby mieć pewność, że to ten jedyny, tudzież ta jedyna.
28: No to jak wiesz, to się pochwalisz tą wiedzą.
27: No nie wiem, czy to ja wiem.

0: To on, Jax Jones. Where did you go w Meloradiu? Młodzi zmieniają zasady gry. Taki piękny nagłówek mi wyskoczył przed chwilą.
1: No i jakiej gry i jakie zasady się zmieniają?
0: Mianowicie, gdybyśmy się hajtnęli, to powinniśmy podpisać intercyzę, bo to nie jest zimna kalkulacja, to jest polisa ubezpieczeniowa.
1: No dobra, ale jak wchodzisz w związek małżeński z przekonaniem, że coś się w nim wysypie i trzeba będzie wziąć rozwód, to jakby już na samym starcie dajesz sobie furtkę na to, żeby się to wydarzyło, więc po co w ogóle zawierać taki związek małżeński?
0: Tego jeszcze nie zbadali, okej? Okay? Daj im chwilę.
1: Jeszcze się muszą młodzi ludzie zastanowić, tak? Czy im zasady takie odpowiadają? Dobrze.
0: Save my love, Kaigo.

0: No Money, Galantis. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To jest ten moment, to jest ta chwila. Dzwonimy do Kaśki, która ma bardzo ciekawy plan.
1: Fajny plan, taki amerykański nawet bym powiedział.
0: W zasadzie to tak, wbiła na meloradio.pl, potrzebuje 200 zł, za chwilę dowiemy się na co. Hej Kasia, Iga Mikołaj.
1: Siemanko.
2: No hej.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: A jestem aktualnie u babci.
0: U babci, obiadek się szykuje jakiś?
2: Tak, już po obiadku.
0: Mniam, mniam, mniam. A na co byś chciała 200 zł?
2: A na tajną misję. Na tajną misję urodziny przyjaciółki. Aha. Wyjazd limuzyną. Torcik, jakieś konfetti. Akurat na sobotę, więc się przyda.
1: To grube takie plany. To w takim razie my musimy po prostu ci w nich pomóc. I ten dźwięk oznacza, że w tym momencie możesz wybierać się już do bankomatu i za chwilę wyciągnąć z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Super, ekstra, dzięki bardzo.
0: A wiesz, że Mikołaja największym marzeniem jest przejażdżka limuzyną?
1: Skąd wiedziałeś?
2: Tak.
0: No, czy mógłby z wami?
2: Pewnie, zapraszamy.
1: To ja będę wystawał tam z tego szyberdachu i będę krzyczał. Może być?
2: Dzięki.
0: Szybka kasa od Meloradia. Chyba może być. Woo!

0: Jak to brzmi? Rita Ora, You For Me i Sigala. A wiesz, że Sigala wystąpi na białej scenie na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
1: Przepraszam bardzo, on jest z Wielkiej Brytanii, więc on wystąpi na White Stage, alright?
0: Alright, I'm so sorry, man. A my was wysyłamy.
1: Na Sunrise Festival oczywiście, słuchajcie, w piątek po 21:00 Sunrise On Air.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
5: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Duncake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Wszystko spoko?
1: Kopnęło mnie prądem.
0: Ale kto?
1: No ten kabel biały, to on jest niebezpieczny.
0: A ten, faktycznie, on odepnę też mnie go. Zawsze kopie.
1: Coś jest z nim nie tak, musimy go wymienić.
0: Dobrze. A wiesz, co ja kocham najbardziej na świecie?
1: Zaraz ziemniaki.
0: Po czekoladzie, tak, ziemniaki, pyry, mniam.
1: No to w takim razie dobrze się składa, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło teraz akcję promocyjną, bo się okazało, że jest za dużo ziemniaków, ludzie nie kupują tych ziemniaków i one się marnują i trzeba kupować i jeść polskie ziemniaki.
0: Dajcie mi wszystkie ziemniaki, a ja je zjem.
1: A tyle rzeczy można zrobić z ziemniaka.
0: Placki
1: ziemniaczane. Można zapiekankę zrobić z ziemniaka. Pieczone ziemniaki.
0: Jaka jest twoja ulubiona potrawa z ziemniaków?
1: No frytki chyba.
0: Frytki? U mnie placki ziemniaczane, a wy, drodzy słuchacze, dajcie znać. WhatsApp Meloradia. Czekamy na wasze ulubione dania ziemniaczane. Głosówki albo tekstówki. Meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik.
1: Ja już wiem, co się pojawi.
0: Tak? No nie.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Tak podkręcamy tempo w Meloradio i sprawdzamy, jakie są wasze ulubione dania ziemniaczane. Jest głosówka od Damiana.
1: Najlepsze ziemniaczki to są takie pieczone we folii i nadziewane sałatką śledziową z dodatkiem świeżej pietruszki albo jakiejś innej zieleniny, którą można sobie tam posypać do smaku. Bardzo polecam.
2: Trzeba będzie sprawdzić, bo tak na papierze to brzmi niezbyt, ale...
0: No taka trochę kuchnia fusion bym powiedziała.
2: Najważniejsze, żeby ziemniak był polski.
3: A już o 16 zagramy
2: Rumors, Thomas Gray.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja.
2: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło. Ale gdzie tłukło? Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało?
4: No i? Ani spać, ani się położyć.
3: No jak co? Wstawać.
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
6: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
7: Waldek.
6: Marcin.
5: I Daria.
7: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
16: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
15: Są sprawdzone przepisy
16: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
15: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
16: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii miała być jedna doniczka,
22: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji stand-upu. Będziecie mogli wybrać się na występ Mateusza Sochy. Komik zaprezentuje swój najnowszy program. Nie zabraknie pozytywnych energii, celnych obserwacji i odważnych historii oraz tematów tabu. Dobra zabawa gwarantowana. Początek 27 maja o godzinie 20:30 na stadionie Legii Warszawa. A jutro możecie skorzystać z kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie. To idealna propozycja dla miłośników dobrego filmu. W najbliższy wtorek będzie można zobaczyć produkcję Diamenty. Początek o godzinie 20:30, a wstęp jest wolny. Więcej szczegółów oraz cały repertuar znajdziecie w internecie. Także jutro będziecie mogli wybrać się do Hula Kula na karaoke wtorek. To świetna okazja do tego, by oderwać się od codzienności i poczuć przez chwilę jak prawdziwa gwiazda. Tutaj każdy może wystąpić z mikrofonem. Start o godzinie 20:00.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Masło za 99 groszy pod lupą Łokik. Jest zawiadomienie na dwa popularne dyskonty. Portal dlahandlu.pl informuje, że społem podejrzewa stosowanie nieuczciwych praktyk. Uważajcie na wiosenne burze, mogą być bardzo groźne, ostrzegają strażacy, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
4: A jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego wewnątrz pojazdu, jesteśmy bezpieczniejsi. A na koniec sukces filmu o Michaelu Jacksonie około miesiąca po premierze wciąż jest chętnie oglądany, no i zarobił już ponad 700 milionów dolarów na całym świecie, a kosztował około 150.
3: Najlepsze ziemniaki to ziemniaki w plasterkach popijane zimnym mlekiem, napisała słuchaczka.
2: To takie bardzo wakacyjne.
3: A jakie są według Was najlepsze ziemniaki? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl.

0: Dręczyli w Maloradiu, a my sprawdzamy, jakie ziemniaki lubicie najbardziej. I dziękujemy za wszystkie głosówki. Kasia?
1: Kluski śląskie.
2: Bardzo dobry wybór, też dobrze mi się kojarzą z dzieciństwem.
0: Mikołaj?
3: Cześć, to Mikołaj. Ja lubię frytki i pleski ziemniaczane.
2: No i połączył nasze ulubione rzeczy.
0: Klasa, klasa, klasa sama w sobie. A propos klasy, pogadamy za chwilę Ani Lewandowskiej.

0: Kisses, Blessed Mellow Radio. A Mikołaj przegląda Instagrama i szuka wspaniałości różnych newsów, informacji i znalazł.
1: Przegląda, bo musiałem sprawdzić, czy to naprawdę wylądowało na Instastory Anny Lewandowskiej, ale tak. No więc Robert pożegnał się z Barceloną. O tym już mówiliśmy w dzisiejszym programie. Bardzo taka wzruszająca scena. Wszyscy mówili, piłkarze i kibice, że o, przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, dziękujemy ci za wszystko, nie? I generalnie dużo podziękowań dla Roberta, no bo w końcu przyszedł do tej Barcelony i trochę ją odmienił faktycznie, bo taki czas dla nich był niezbyt dobry.
0: On jest bardzo dobry, tak?
1: Jest bardzo dobry. Jest no, jednym z najlepszych na świecie. I Anna Lewandowska kiedyś udzieliła takiego wywiadu, w którym mówiła, że ona się przez tego Roberta czuje taka zamknięta, wiesz, w domu.
0: No nie? Tak,
1: bo,
0: że on musi
1: bo wszystko
0: iść
1: dookoła tego Roberta. I tylko
0: emeryturę.
1: Ten Robert, Robert,
0: tak.
1: Robert. No i udostępniła takie story z podpisem. To takie wzruszające. Za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta.
0: Co, źle?
1: Wiesz, no, nie powiedziałbym, że źle, ale czasami może warto po prostu zastanowić się przez sekundę i jednak dać temu swojemu mężowi
0: błyszczeć. No bo jej tylko chodzi o to, że ona nie musi dostosować swoje
1: tak, ja
0: życie
1: wiem,
0: pod Roberta.
1: No, gotuje mu i pierze,
0: no,
1: nie,
0: no właśnie,
1: i tak dalej.
0: No.
1: Chociaż w klubie też to robią, bo też mu tam wszystko piorą i gotują, więc...
0: W sensie, że
1: za każdym sukcesem mężczyzny stoi klub piłkarski.
0: Dobrze wiedzieć. Obejmuje noce. Jonatan, PZ, Liwka.

0: Body Talk w Malo Radio. Czy mamy tutaj jakichś fanów anime?
1: Nani?
0: Kawaii? Nie wiem.
2: No tak, a co?
0: Tak, to mam fantastyczną wiadomość dla ciebie i dla innych.
1: Uuu!
0: Jej, kawaii! O tym pogadamy w tej godzinie.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Marian, a więcej się nie da?
5: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: gniazdkę miało szlę.
1: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
2: Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: A tak robią mewy, wiesz?
1: W sensie tururu robią?
0: Nie, poczekaj. Czekaj.
1: O, a to znam, bo za oknem mi latają mewy.
0: Mieszkasz nad morzem?
1: Nie, właśnie o to chodzi. Zawsze mnie to dziwi właśnie, że w Warszawie tak często, gęsto latają mewy. Ale teraz z Warszawy przenosimy się do Piotrkowa Trybunalskiego.
0: Pięknie.
1: Ponieważ tam powstał nowy symbol przyjaźni polsko-japońskiej. Została narysowana postać w stylu anime. Postać nazywa się Ania. I będzie takim symbolem tej naszej przyjaźni polsko-japońskiej.
0: A skąd to się wzięło w ogóle?
1: Co, anime skąd się wzięło? Z Japonii.
0: Nie. Dzięki, bo nie wiedziałam. Dzięki.

życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

0: A to nowość w Melo Radio Favor Fisher, Tones and I, tak podkręcamy tempo. Drodzy kierowcy, proszę się skupić na te newsy Melo Radio.
1: Skupiamy się.
2: Tak, będą ważne, ważne newsy dla kierowców.
0: Mocno. Dobrze, przepraszam, już jest Michał skupiony.
2: Tak, zauważyłam. Jestem pod wrażeniem, słuchajcie kierowcy, bo będą utrudnienia.
0: Tylko się nie...
1: Dobra. Ale się skupiłem. 17 zagramy. Can't deny it.
0: Jesteś dalej w stanie skupienia?
1: Bardzo się skupiam. Już czekam na newsy.
0: To brzmi jakbyś... A ten numer zagramy punktualnie o 17.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni. Zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. fuzja.archicom.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Są miejsca, które dają tylko wiedzę. I są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie. Plus nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Studiuj w Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
18: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
19: Bittersweet.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Tak gra Melon.

0: Warszawie.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja dla tych, którzy lubią się pośmiać. Teatr Palladium zaprasza na format komediowy Masz Minutę. To show z elementami stand-upu, roastu i improwizacji. Każdy z komików ma minutę na to, by rozbawić publiczność oraz prowadzących. Gościem specjalnym będzie Tomek Kołecki. Start jutro o godzinie 19. Teraz sportowa propozycja. Możecie wybrać się na otwarte treningi korfbolu dla młodzieży i dorosłych. Nie ma presji, ale jest za to duża dawka ruchu i dobrej energii. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę o godzinie 19. Wystarczy zajrzeć do ośrodka sportu i rekreacji Przykładki 18. Z kolei w najbliższy czwartek będziecie mogli wybrać się na bezpłatny trening badmintona. W jego trakcie poznacie technikę oraz zasady gry, a to wszystko w szkole podstawowej nr 150 na Bemowie. Wstęp jest wolny, początek zaplanowano o godzinie 18.45.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Zbliża się 17, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Nie będzie redukcji wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że mamy do czynienia z reorganizacją wojsk amerykańskich w Europie. Kierowcy, uwaga, szykują się utrudnienia na S8 w Warszawie i okolicach. Drogowcy będą wymieniać asfalt, a to oznacza też zmiany w komunikacji miejskiej, mówi Tomasz Kunert z Warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
5: Połączenia będą utrzymane, natomiast autobusy będą pomijały część przystanków.
4: Utrudnienia zaczną się dziś po 22 i potrwają do soboty. A na koniec Hiszpania. Tamtejszy sąd uniewinnił Shakirę od zarzutu oszustwa podatkowego. Państwo będzie musiało zwrócić jej około 60 milionów euro.
2: Myślicie, że zaśpiewa łaka, łaka?
3: Pewnie.
2: Bo się ucieszy, wiesz o co chodzi. Tak?
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Lubicie się kłócić w związkach?
3: Nie.
2: To niedobrze.
3: O!
2: I udowodnię ci to za chwilę.
3: No tak. Czemu mnie to nie dziwi, Iga? Że uważasz, że to niedobrze?
2: Musimy się pokłócić. Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu.

0: Mikołaj, jak ty siedzisz? Może się wyprostujesz, co?
1: Daj mi spokój, kobieto.
0: Ale to dobrze, że my się tak czasem kłócimy. Wiesz, kto się czubi, ten się lubi, to raz, a dwa, mamy świadomą, fantastyczną relację.
1: Ponieważ są takie relacje, które teraz są opisane jako settling i to jest takie życie razem, ale osobno, tak obok siebie. I nawet są pytania pomocnicze, żeby sprawdzić, czy jesteś w takim związku.
0: No to my nie jesteśmy.
1: Iga, czy czujesz dumę, przedstawiając mnie rodzinie i znajomym?
0: Ogromną.
1: Wow, a czy masz potrzebę napisać do mnie, zadzwonić, zobaczyć mnie, gdy nie jesteśmy razem?
0: Zawsze.
1: No właśnie, niestety wiem.
0: Ale jak byłeś na urlopie, to się powstrzymywałam.
1: No, raz się tylko zdzwoniliśmy.
0: Tak.
1: I to dlatego, że kupowaliśmy bilety na sobotni event.
0: Ja idę w sobotę na mecz.
1: No.
0: Oh.

0: Jest to Jonas Blue, Rita Ora. Rita Ora, chciałam powiedzieć. Ale...
1: Ładnie, tak po polsku. Jak przyjedzie, to tak ją przechrzcimy.
0: Na Rite Ole?
1: Tak.
0: Fajnie. A chciałbyś zapłacić na przykład 5,5 tysiąca złotych za apartament z widokiem na morze?
1: Nie.
0: A 1400 złotych za po prostu pokój?
1: No też bym nie chciał. Ale za jedną noc?
0: Za jedną noc.
1: Nie, to bym nie chciał.
0: Dlaczego?
1: Bo drogo.
0: Drogo, ale w jakże pięknym miejscu.
1: No gdzie?
0: W Polsce.
1: W Polsce? A, to przepraszam bardzo. Nie no, takie ceny w Polsce?
0: Nad morzem, tak. Powstała nowa, no nie wiem, nowa sieć. Znaczy, to jest stara sieć hoteli, ale się rozrasta.
1: To tam, gdzie taka cebula jest, się zjeżdża i się wpada do ten.
0: Dokładnie
1: do wody.
0: Tak.
1: Dobra, to już wszystko wiadomo. No powiem ci, że ja wiem, że nad polskim morzem bywa drogo, ale 1400 za noc, ja, słuchaj, zrozumiałbym, jakby to był, nie wiem, Dubaj, Miami. Ale pobierowo?
0: Ale słuchaj, 26 tysięcy złotych za tygodniowy rodzinny urlop. Jedziemy.
1: To cała rodzina się zrzuca na niego, tak? Rozumiem.
0: Tak. Pracujesz cały rok, żeby móc potem ten tydzień sobie odpocząć.
1: Super.
0: Nie no, u nas jest łatwiej, bo mamy szybką kasę od Meloradia.
1: Tak, no to będzie... Czekaj.
0: Jedna siódma.
1: Jedna siódma.
0: Świetnie.
1: Nocy.
0: A, nocy? Myślałam, że... Wow, no nie. Dobrze. No to 1/7 nocy specjalnie dla was, szybka kasa od Meloradia. Śmiało. Naprawdę 1/7?
1: No jak 1400, a dajemy 200, ale też dajemy 500, więc troszkę dłużej tam będzie można spędzić. Tak, kilka minut dłużej.
0: Dobry z matmy, imponujesz mi z każdym programem coraz bardziej.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie w Meloradiu. A my z Mikołajem wiemy, z kim nie chcielibyście grillować.
1: Tak, został przeprowadzony sondaż i... No i omówimy go, bo wyniki są całkiem interesujące.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
2: Lenovo. Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
3: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczynna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet

0: korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz Fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: sportem narodowym jest oczywiście robienie grilla i my z Mikołajem przeczytaliśmy, kogo nie chcielibyśmy na takim grillu mieć jako Polacy.
1: No i okazuje się, że jako naród nie lubimy generalnie polityków. Mhm. Bo pytanie było, jakiego polityka byście zaprosili do siebie na grilla i 34% badanych powiedziało, że żadnego.
0: Ciekawe czemu.
1: A 4% powiedziało, że nie wie.
0: A, i koniec badań.
1: Nie no, największy tutaj, taki wygrany tego plebiscytu to jest prezydent Karol Nawrocki. 21% zaprosiłoby na grilla właśnie jego. Hmm. A na drugim miejscu jest Tusk. Znaczy premier Donald Tusk.
0: No tak, może bezpiecznie by się po prostu czuli, czy coś.
1: Boże. Ja też bym nie zaprosił żadnego. Jeszcze by nakłamali, że ale super kiełbasy przyniosę, a potem z jakimś jednym

0: Tylko Olek wbił i zobaczcie, jakie numery.
1: Wow, yeah. No bo ja to potrafię, nie?
0: No a jak? Najlepiej potrafisz.
1: Dzięki, Iga.
0: Tam.
1: Nigdy we mnie nie wątpisz, to mi się bardzo podoba. Nigdy. Jest fajnie, jest poniedziałek, jest 18, jest poniedziałek, który się kończy, to w ogóle jest super.
0: Słońce świeci.
1: Tak, słońce świeci, jest fajnie i za chwilę idę w Melo.
0: O.
1: A wychodźcie ze mną.
0: Dobra. Mikołaj?
2: No dobrze.
3: A już o 18 zagramy.
1: New Religion, Bibirex i Faithless rozpoczną. Będzie też Doda.
0: Wow.
1: Fajnie będzie.
0: Będzie najlepiej.
1: Tak, a jak się doda do tego dobry humor, to już w ogóle super. I gabuzi.
3: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Get ready with me.
15: Hejka, kochani, to teraz czas na kolejną serię beauty lifehacków. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się już wspaniale. A to tylko dlatego, że wyszło słońce. No musicie się ze mną zgodzić, że to zmienia totalnie wszystko. Humor się zmienił, ale zmienił się też nasz ubiór. W końcu możemy zakładać typowo letnie, wiosenne ubrania. A co za tym idzie? Trzeba być turbo dobrze na to przygotowanym. I ja na przykład nie wyobrażam sobie wyjścia bez gładkich nóg, mając, wiecie, jakąś krótką spódniczkę lub spodenki. No ale jak ty masz inaczej, to też jest okej. Słuchamy, nie oceniamy. No ale chyba każdy z nas kiedyś tak miał, że albo nie kupił sobie pijanki do golenia, albo po prostu się ona skończyła. Po kilku takich wpadkach wpadłam na naprawdę świetny pomysł. Zamiast pijanki do golenia użyłam oleju rzepakowego. No i pierwsze, na co zwróciłam uwagę, to, że maszynka lepiej się, tak wiecie, sunęła, plus to, że było mniej podrażni. Więc jak będziecie w takim kryzysie, to już wiecie, co robić. I pamiętajcie, another day, another slay.
14: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Autopromocja.
16: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No,
17: Posłyszymy się.
18: Siema.
19: Bakłażan.

0: Słuchaj na 94 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. Nowe wejdą w życie od czerwca i będą ostrzejsze. Z możliwości redukcji wypadną m.in. przekroczenia prędkości i jazda na podwójnym gazie. A teraz o dowcipnisiach, którzy żartowali, że mają w bagażach bomby. Interweniowali nadwiślański oddział Straży Granicznej. Pasażerowie na urlopy nie polecieli. No to jeszcze piłka nożna. Robert Lewandowski zamyka rozdział kariery związany z Barceloną. Bez względu na to, co wybierze, to sobie poradzi, uważa dziennikarz Eleven Sports Mikołaj Kruk.
3: Wolałbym jeszcze Roberta Lewandowskiego przez może rok, może dwa oglądać na europejskich boiskach, bo jeżeli odejdzie za ocean albo wybierze kierunek bliskowschodni, to obawiam się, że stracimy go trochę z radarów.
2: Bo zainteresowanie tymi rozgrywkami nie jest duże.

0: idę w Melo.
1: No właśnie, w ten weekend Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, no a coś mi się wydaje, że my poniedziałek będziemy żegnać trochę mniej czule niż Barcelona Roberta, ale zróbmy to razem i tak będzie lżej. Dodaj melodia ta, ten numer wam na pewno zagram. John Summit i DJ Smokers, oni z numerem All The Time też się pojawią, a zaczyna Bibi Rexha i Faithless, to New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Hello, Ellie Goulding. To Save My Love w Melo. A już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Ale będzie się działo. Ja już tutaj w studiu przebieram nóżkami na myśl o tym, co się wydarzy od 31 lipca do 2 sierpnia. Wtedy w Kołobrzegu Sunrise Festival. 6 naprawdę cudownych scen. Piękne polskie morze. No i najlepsi DJ-e na świecie. No a pierwszego dnia Sunrise Festival, no między innymi wystąpią tak. Sigala, Urzel, będzie Skuter. No, masa naprawdę fantastycznych dźwięków, a ja mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Do zgarnięcia. Żebyście ją dostali, no to wystarczy, że wejdziecie na WhatsAppa Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, no i dacie mi znać, jaki był wasz największy festiwalowy przypał, no i dlaczego. Czekam na wasze odpowiedzi. WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival.

0: I od razu humor w poniedziałek jest lepszy. Dive into me, Alok i Khalid. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A dla kogoś z was to może być naprawdę mega poniedziałek, no bo mam dla was podwójną wlotkę na Sunrise Festival, konkretniej na pierwszy dzień tej imprezy, 31 dzień lipca. No i zapytałem was, jakie wy mieliście największe festiwalowe przypały, no i dlaczego one były największe, daliście mi znać głosówkami na WhatsAppie. Piotrula, dawaj!
2: Mój największy przypał to kiedyś na Sunrise, nie pamiętam, to chyba było w 2014 roku, w amfiteatrze usiadłem na gumie i potem ta guma się ubrudziła i to wyglądało, jakbym po prostu narobił w majtki.
0: O nie! Ale słuchaj, mam nadzieję, że tym razem już tej pasty nie podtrzymasz, nie będziesz żadnych przypałów i że będziesz się naprawdę świetnie bawił. Piotrek, podwójna wlotka na Sunrise Festival na pierwszy dzień tej imprezy leci do ciebie, a wy nie bójcie nic, bo tych wlotek będzie jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, już jutro wieczorem Melo Radia, kolejna taka szansa się pojawi.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem. Autopromocja.
3: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło całe noce, całe dni.
3: Ale jak to brzmiało? No i?
4: Ani spać, ani się położyć.
1: No jak co? Wstawać.
6: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
3: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
7: Waldek.
3: Marcin.
6: I Daria.
7: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
8: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
7: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
10: Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.com.pl.
22: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź

0: Anne-Marie i Kylie Rae to Baby Don't Hurt Me w Melo, tak podkręcamy dla was tempo. I trochę śmiechu na poniedziałek poprosimy. A dzięki dziewczyny na was zawsze można liczyć.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To już dobrze znacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego. Shimza, DJ z południowej Afryki, gość, który zna się naprawdę na mocnych wakacyjnych brzmieniach. Razem z Topikiem jakiś czas temu współtworzył jeden z jego numerów, a tym razem przychodzi do nas z kawałkiem Fire Fire. No i to będzie prawdziwy ogień. Zresztą posłuchajcie, no i wczujcie się w ten wakacyjny letni klimat.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: to żartownisia. Spokój, tak nazywa się ten numer, ale tu spokoju zdecydowanie nie ma. Natalia Nykiel jeszcze przed 19, ta wybije już za moment.
1: A już o 19 zagramy
0: Gordo i Rainier z Unewelt. Loco Loco, tak nazywa się ten numer i to właśnie od niego rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Select.
1: Reklama. Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flow Archicom. Po reklamie. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Idę w Melo. Na zegarach punktualnie 19. Niektórzy o tej porze włączają dobranocka, ale my idziemy w Melo i zaczynamy naprawdę grubo. Będzie Kygo, Kali T. Griffin z numerem Save My Love, Armin van Buuren i jego już kultowe In and Out of Love. To na pewno wam też zagram, a zaczynam od jednego z waszych ulubionych numerów ostatnich tygodni. Gordo i Rainer z Unewelt, Loco Loco to na sam start. Tupychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

Kygo, Kali T. Griffin to Save My Love w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 9 minut po 19, a za chwilę podsumujemy sobie wszystko to, co wydarzyło się na tegorocznej Eurowizji.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: Jeden z moich ulubionych numerów ever.
0: Listen to the mariachi play at midnight.
1: Lost Frequencies.
0: Are you with me?
1: I Are You With Me.
0: Are you with me?
1: Podkręcamy dla was tempo. 16 minuty po 19 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No a za nami dużo wydarzeń, które odbyły się w weekend. No między innymi Eurowizja. Już pomińmy tę dwunastkę od polskiego jury dla wiadomo jakiego kraju. Działy się też rzeczy fajne. No między innymi Polska, która zyskała od innych jury bardzo dużo punktów. Po raz pierwszy od lat dostaliśmy dwunastki. No gratulacje, Ala, za twoje występy. Były naprawdę, naprawdę mocne. Zawiodły Szwecja czy Austria. No naprawdę bardzo mało punktów zdobyły, no ale w głowach wszystkich chyba została Bułgaria, która zmiotła konkurencję, no i to bardzo, bardzo mocno. Dara, dziewczyna, która ma zaledwie 27 lat, zachwyciła Europę swoim numerem Bangaranga. No to co wy na to, żebyśmy posłuchali teraz, jak brzmi ten numer, który wygrał tegoroczną Eurowizję. Dara i Bangaranga po raz pierwszy w Meloradiu.

0: to you, to another w Meloradio. Tak, podkręcamy dla was tempo, 26 minuty po 19. Słuchacie Meloradio właśnie. A chcecie zniżki do restauracji? W tej godzinie powiem wam o pewnym nowatorskim sposobie na to, jak je dostać. Meloradio. No i fajnie, jeszcze zagram do 20. Na pewno Gipsy Win na playce Melo się pojawi.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
7: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
15: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
14: Get ready with me.
15: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
14: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
15: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
16: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
17: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

strony z Shining, tak? Smelly Sebastian Ingrosso w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Za chwilę nowość od Cerba i Ritory. Słuchacie Meloradia. Zbierasz śmieci i dostajesz zniżkę. Na taki pomysł wpadli nasi zachodni sąsiedzi. W stolicy Niemiec, w Berlinie, powstał program, który zachęca do sprzątania. Takiego, wiecie, wokół, w mieście. Zasady są proste. No wystarczy wyrzucić coś z chodnika do śmietnika, wyłowić jakieś śmieci z wody albo zadbać w jakikolwiek inny sposób o czystość w mieście. No i jak to zrobisz, to dostajesz na przykład zniżkę w restauracji, albo darmowe wlotki do muzeów, albo na podróż kajakiem. No i tak sobie myślę, że szkoda, że nasi rodzice nam takich atrakcji nie zapewniali, jak musieliśmy co sobotę sprzątać nasze pokoje, jak byliśmy mali.

0: Gala i Melody. Ten gość wystąpi już w te wakacje na Sunrise Festival, a jeżeli chcecie jeszcze więcej Sunrise Festival, to macie go oczywiście w Meloradiu w piątki po 21. Jak co tydzień, już taka nasza mała tradycja to będzie, że startujemy z programem Sunrise On Air, tam jeszcze więcej o tej imprezie, muzy z tej imprezy i w ogóle czego tylko chcecie z Sunrise Festival.
1: A już o 20 zagramy
0: Yearbook C i Graceland. A ta 20 już za moment wybije, więc zostańcie z Meloradiem po takie fajne dźwięki.

0: Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
0: Bittersweet. Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. Idę w Melo.
7: Na zegarach już punktualnie 20. Słuchajcie, tu nie ma co gadać, tu trzeba grać, bo naprawdę mocne numery mam dla was w tej godzinie. Sony Fodera i My Lovin, to na pewno się pojawi, będzie David Guetta i Bibi Rexa z wielkim hitem I'm Good, czyli nową wersją Blue, a zaczyna Yearbooks i jego Graceland. Harmoniki na początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Ilenium. I Ellie Goulding, to Don't Want Your Love. Słuchacie Meloradia, 13 minut po 20 na zegarach. Shakira będzie bogatsza. Słuchajcie, właśnie czytam, że wygrała walkę z urzędem skarbowym w Hiszpanii, no bo została posądzona o oszustwa podatkowe. Poszła z tym do sądu, nie zgodziła się, no a sąd powiedział, że no w sumie racja, nic takiego nie było. No i teraz nie musi płacić naprawdę potężnej grzywdy. 55 milionów euro. Tyle zostanie w kieszeni Shakiry. No i tak mi się wydaje, że niech się cieszy, że to w Hiszpanii się wydarzyło, a nie w Polsce. No bo znając nasze urzędy, a ta sprawa to by się co prawda rozwiązała. Ale wtedy jakby Shakira nagrała piosenkę na Mundial za jakieś 20 lat.

Ten numer wywołuje tylko pozytywne emocje. A ile wspomnień! Kultowa sprawa na antenie Meloradio. Velvet i Chemistry to już za nami. 26 minut po 20. Pychu z tej strony. Siemano. No i właśnie, ja siedzę w radiu. A gdzie siedzicie wy? Gdzie mnie teraz podsłuchujecie? Gdzie my teraz się słyszymy? Dajcie mi o tym znać. Gdzie teraz słuchacie Meloradia? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najlepsze głosówki będę miał dla was zestawy naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Taki zestawik być może do kogoś z was trafi. Gdzie teraz słuchacie Melo? Dajcie mi znać, jestem naprawdę mega ciekawy, do kogo teraz mówię, no i gdzie teraz siedzicie, stoicie, jedziecie, dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki, no i fajnie wam gram. Calvin Harris i Jazzy, ich nowość, Satisfy, to już teraz. Melo.

0: Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: ale żartowniście, Weekend nazwali numer. Ja mam go grać w poniedziałek, no. Lizot w Meloradio. Już za nami 19 minut do 21 nam zostało. A gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Sprawdzam to cały czas, dajcie mi znać głosówkami na WhatsAppie. No i tak zrobiła Klaudia. Co tam u ciebie?
1: Hejka wszystkim.
0: No siema.
1: Wpadłam na genialny pomysł, aby w dzień wolny umówić się do fryzjera na 9. Żeby było lepiej. Nie w moim mieście, w którym aktualnie mieszkam, a w mieście rodzinnym, więc mam świetny poniedziałek.
0: No słuchaj, Klaudia, dałaś mi też znać, że 60 km w jedną i drugą przed tobą, no ale spoko, jak już wyjdziesz od fryzjera, to będziesz mogła przyjaciółkom powysyłać zdjęcia. No, jak ci będą pisały, że pięknie i zazdro, to w ogóle zapomnisz, że tyle trzeba było jechać. I będzie luz.

0: wiedziałem, jak śpiewaliście w samochodach. Plan B, a za chwilę wybije 21.
1: A już o 21 zagramy.
0: Inny fajny sztos będzie New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Ten numer punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia. To już za moment się stanie, a zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Idę w Melo.
7: Na zegarach już punktualnie 21. Słuchacie nas w naprawdę różnych miejscach. Dajecie mi o tym znać na WhatsAppie Meloradia. Cały czas zachęcam, żeby wysyłać głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Znalazł go Kuba. No i gdzie ty, Melo, teraz słuchasz?
8: No jak to gdzie? W tramwaju standardowo. Pozdrowienia dla motorniczych z Warszawy, dla Meloradia i całej mojej rodzinki. Buziaki, pa.
7: A pozdrawiamy również. No mam nadzieję, że u was poniedziałek też jest na dobrych torach, tak jak u Kuby. A ja postaram się, żeby był ten wieczór jeszcze lepszy. W&W i Kashmir Bed wam zagram na pewno. Będzie Cheat Codes i Demi Lovato. A zaczynamy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: i Hello w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut po 21. A gdzie wy tym późnym wieczorem słuchacie Meloradia? Dajecie mi cały czas znać na WhatsAppie, wysyłacie głosówki. Gosia, co tam u ciebie?
1: Cześć, ja akurat wracam od córki. Byłam u niej w Sosnowcu, teraz akurat jestem w samochodzie. Dokładnie stoję na światłach w Czeladzi. Spędziłyśmy fantastycznie całe popołudnie, między innymi na zakupach, na plotkach, na pogaduchach.
0: No proszę bardzo, no jak mama z córką się spotkały i były plotki, pogaduchy i do tego zakupy, to ja się nie dziwię, że to popołudnie się skończyło o 21. Meloradio. Dzeko i Torres, l'amour toujours. Dla wszystkich, którzy teraz w autach są, ten numer sprawdzi się idealnie.

0: I Like It. Słuchacie Meloradia. 21.30 punktualnie na zegarach. No mamy późny wieczór poniedziałkowy, ale każda pora jest dobra na to, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do zgarnięcia tak naprawdę od ręki. Dostajecie się na antenę Meloradia i już możecie biec do bankomatu i wypłacać hajs. A na co takie 200? Na co tylko chcecie. Wbijacie na meloradio.pl, no i tam piszecie nam wasz pomysł na to, na co byście takie 200 wydali. Tak ostatnio zrobił Mikołaj. No i posłuchajcie, na co on hajs przepuści.
1: O, super weekend ze znajomymi, z chłopakami. Grillek i później żużel.
0: O, proszę bardzo. Na różne aktywności można 200 wydać. Meloradio.pl, tam się po nie zgłaszacie. DOD i nowość Closure to już teraz.

główka sama chodzi, co nie? Milki, David Guetta, Just the Way You Are. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio. 16 minut do 22 nam zostało. Już nie tylko wynagrodzenie. No słuchajcie, mam przed sobą badania, które pokazują, na co młodzi stawiają, wybierając miejsce pracy. No i dżinziaki podobno bardziej od wynagrodzenia cenią sobie, uwaga, dobrą atmosferę i stabilność w robocie. Ale tak sobie myślę, że no co działa lepiej na atmosferę niż podwyżka, co nie? Nie bójcie się nam ich, drodzy szefowie, dawać. Od razu będzie atmosfera.

Be Mine. To James Hype. Nowość od tego pana jeszcze przed 22, a my w międzyczasie kilka chwil temu poznaliśmy drugiego spadkowicza z Ekstraklasy. Arka Gdynia spada do pierwszej ligi, którą to w sumie Arkę ściągnął Brukbet Termalika Nieciecza. Panowie przed chwilą grali. No i skoro Brukbet już w tej pierwszej lidze jest, no to ściągnął też Arkę. No co, kumpla chciał mieć. No to ma. A trzeciego spadkowicza poznamy już w sobotę, wtedy ostatnia kolejka polskiej Ekstraklasy.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać.
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa.
2: Ale w sumie
1: mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie, plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl.
6: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

0: po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na magazyn Po drodze Moto Warszawa, a zdominuje go dzisiaj Noc Muzeów, podczas której zwracałam uwagę szczególnie na warszawskie i motoryzacyjne wydarzenia. Tego dnia tak wiele się w Warszawie działo, że oczywiście nie byłam w stanie odwiedzić wszystkich miejsc i wybrałam 3 zupełnie różne wydarzenia, a zaczęłam od żerania i od FSO. Zapraszam.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: Wędrówkę po Nocy Muzeów rozpoczynam w miejscu wyjątkowym dla miłośników motoryzacji, a mianowicie w Muzeum w Fabryce. Muzeum przygotowało na dziś specjalne atrakcje dla miłośników motoryzacji.
2: Dzień dobry, Michał Pruski, Muzeum w Fabryce. Na dzisiejszy wieczór przygotowaliśmy taką akcję, że nie będzie całe światło włączone, tylko światłem spróbujemy uzyskać klimat nocy, która tutaj bardzo ładnie będzie pokazywała nam samochody w innym anturażu. Mamy na początek samochody przedwojenne, później mamy motoryzację niemiecką podzieloną na wschodnio i zachodnio-niemiecką, samochody rosyjskie, samochody francuskie, samochody szwedzkie i kończymy na japońskich. Dalej już wystawa wygląda tak jak na co dzień i są to produkty włoskie, amerykańskie, dział z samochodami dostawczymi oraz największa nasza sala, czyli produkty tutaj rodzimej produkcji, FSO i FSM.
1: Do tego oczywiście będę chciała dojść, bo jest tam naprawdę co oglądać, ale jeszcze o tej strefie z przygaszonymi światłami, jakby pan miał wybrać stąd auta, które szczególnie pana zdaniem są wartościowe historycznie, bądź jeżeli chodzi właśnie o to, jak się prezentują.
2: To może nie będzie Rolls-Royce oraz inne luksusowe samochody, tylko jeden z najnowszych naszych samochodów nabytków oraz samochodów, które zostały wyprodukowane względnie niedawno, ponieważ był to 2019 na 20 rok. Jest to prototyp polskiego samochodu elektrycznego XR. Wyjątkowość tego pojazdu polega na tym, że jest to samochód popularny, zbudowany na samochodzie bardzo popularnym w Polsce, z wyjętym silnikiem spalinowym i po prostu włożony silnik elektryczny, ale na to wszystko, żeby zmienić całą koncepcję i wygląd tego samochodu, zostały nałożone na laminaty i jestem ciekaw, czy widzowie rozpoznają, na jakim samochodzie zostało to zbudowane.
1: Jesteśmy w sali głównej. Jak zaczynamy od prawej strony zwiedzania, co tutaj mamy?
2: No na pewno tutaj możemy zaprezentować 3 7 wyprodukowanych prototypów Poloneza terenowego, czyli analog. Przed wejściem spółki DEU FSO chciało zrobić następną wersję samochodu Polonez, bo mieliśmy kombi, mieliśmy traki i tu próbowano zrobić, żeby z tego Poloneza zrobił się samochód terenowy. Nie do końca to wyszło.
1: Choć nie jest źle.
2: Wygląda bardzo ciekawie, tak? Może właściwości jezdnych nie miało zbyt dobrych, ale za to jeździło jako tak.
1: A po prawej stronie oczywiście Matizy, Lanosy.
2: Ale są to tutaj pierwsze 3. Mamy Lanosa, Matiza oraz Aveo. Są to tak zwane jedynki, czyli samochody, które pierwsze zjechały tutaj z taśmy jako DEU.
1: A na nich mnóstwo autografów, mnóstwo podpisów. Przemierzając dalej oczywiście mnóstwo Polonezów, cała kolekcja. Jest i duży Fiat.
2: Taka ciekawostka, duży Fiat w wersji pick-up, ale w wersji poszerzonej. Nie za dużo wiemy o tym samochodzie, jak on był zrobiony i przez kogo, ale uwagę przywraca to, że pojazd został zbudowany w latach 80. i zbudowanie wtedy takiego samochodu na pewno dużo czasu i pracy zajmowało, a na przykład w tamtych czasach poszerzenie szyby nie było łatwą sprawą.
1: No i rzeczywiście to taki wyjątkowy okaz. Podejrzewam, że dziś budziłby duże zainteresowanie na warszawskich drogach, bo przyzwyczailiśmy się zupełnie do innego wyglądu dużego Fiata, a tutaj na takim podejście syrena.
2: Mamy 2 syreny, 101 w 2 różnych wersjach. W wersji super odrestaurowanej oraz druga w wersji wyciągnięta ze stodoły przed restauracją tego samochodu.
1: Po drodze jeszcze inne

0: Fiatów i Polonezów. A tu taka trochę strefa retro.
1: Strefa retro, ale oprócz tej syreny tutaj tak zwanej nowej, mamy każdą wersję syreny wyprodukowanej w FSM-ie oraz w FSO. Ponieważ pamiętajmy, że syrena była w dwóch fabrykach produkowana, w FSO i w Bielsko-Białej.
0: Która z nich jest Pana zdaniem najciekawsza?
1: Pewnie najstarsza, ale kto do zwiedzających należy wybór, która była ta piękniejsza, a która najbardziej psująca się.
0: Dokładnie. I dalej, nie mogło na tej wystawie, jeżeli mówimy o polskiej motoryzacji, o samochodach wyprodukowanych w FSO, nie wspomnieć o tym cudzie, jakim był Maluch.
1: Cud polskiej motoryzacji, czyli to, co zmotoryzowało Polskę, Fiat 126P, od wersji najstarszej do najnowszej, czyli do 2000 roku, kiedy to samochód wszedł. Mamy dalej samochody Fiaty Cinquecento, które miały być następcą Malucha. Stało się odwrotnie. To Maluch był dłużej produkowany niż Fiat Cinquecento.
0: Na wystawie, którą można oglądać nie tylko podczas Nocy Muzeów, ale w ogóle po prostu przychodząc do muzeum w fabryce, są oczywiście nie tylko samochody, ale także...
1: Mamy oryginalny neon Sezam. Mamy oryginalny napis Victoria z hotelu.
0: Są też zaaranżowane sale, dzięki którym tak naprawdę można się cofnąć w przeszłość i przypomnieć sobie klimat tamtych lat.
1: Przenosimy się w ten klimat na komendzie, w sali lekarskiej oraz w szkole.
0: Ta szkoła, to aż dreszcze przechodzą, ale tak wtedy szkoła wyglądała. No właśnie, a osoby, które podczas Nocy Muzeów niestety nie mogły odwiedzić muzeum w fabryce, może przypomnijmy, kiedy można tutaj zaglądać.
1: Jesteśmy otwarci w każdą niedzielę. Zapraszamy po bilety na stronę muzeumwfabryce.pl.
0: A zapraszam
1: Michał Pruski.
0: Przypomnę, że dziś w magazynie Po drodze Moto Warszawa opowiadam Wam o tym, co udało mi się zobaczyć podczas Nocy Muzeów. Oczywiście przede wszystkim chodzi tutaj o moto wydarzenia. Było o muzeum w fabryce i o atrakcjach, jakie przygotowano właśnie w tym muzeum, ale tradycyjnie też Noc Muzeów odbyła się też w Volvo Car Warszawa.
2: Magda Bucharska, Volvo Car Warszawa. Miłośnicy Volvo są mali i duzi, dlatego dbamy o całe pełne pokolenia. Zapraszamy najmłodszych na zabawy kreatywne i zabawy poświęcone bezpieczeństwu drogowemu. Mamy pas drogowy, mamy malowanki, a od godziny 18 zapraszamy na koncert, gdzie przy dźwiękach pięknej muzyki możemy spotkać się z klasycznymi modelami Volvo, nawet z lat 50.
0: No właśnie, i to jest nie lada gratka dla miłośników tej marki, bo mamy tu naprawdę wyjątkowe samochody. O wszystkich pewnie nie uda się powiedzieć, to może wybierzmy takie trzy najciekawsze, jakby Pani opowiedziała, jakie modele możemy tutaj podziwiać podczas Nocy Muzeum.
2: Volvo PV444H, model z 1954 roku, cieszył się ogromnym zainteresowaniem i wyprodukowano go aż 200 tysięcy egzemplarzy. Pierwotnie planowano stworzyć tylko 8 tysięcy sztuk, więc zainteresowanie przerosło oczekiwania. Model PV444 był pierwszym małym samochodem marki Volvo i tym, który dał początek wielkoseryjnej produkcji właśnie samochodów Volvo. Mamy też z 1962 roku ciut starszego brata PV544, przepiękny klasyk o zielonej barwie. W sierpniu 1958 roku wprowadzono Volvo PV544. Jest to nowocześniejsza wersja PV444. Nadwozie otrzymało większą, wypukłą przednią szybę, oczywiście wraz z większą tylnią szybą w celu poprawienia widoczności. Volvo zawsze dbało o bezpieczeństwo i z roku na rok nasze samochody są rozwijane o coraz to nowe systemy bezpieczeństwa właśnie. We wnętrzu pojawiła się również nowa deska rozdzielcza z wyścieloną górną połową, znowu dla poprawienia bezpieczeństwa, i zastosowano prędkościomierz typu termometr. Najnowszym modelem z tych klasyków jest model z 1996 roku w kolorze czarnym, usportowiona, limitowana wersja kultowego modelu 850. Volvo 850R. Wyposażono w 5-cylindrowy rzędowy silnik 2.3 turbo o mocy 240 km w wersji z automatyczną skrzynią biegów. Egzemplarz pochodzi z rynku kanadyjskiego. Zakupiony został prawdopodobnie dla szwajcarskiego personelu dyplomatycznego, rezydującego wtedy w Kanadzie. Następnie został sprowadzony do Szwajcarii, gdzie trafił do rąk prywatnych i dzisiaj z rąk prywatnych właśnie trafił do Volvo Car Warszawa na tę wyjątkową noc.
0: Można też do tego wszystkiego dodać, że o wszystkich tych autach można przeczytać

0: I można zobaczyć ich zdjęcia w takim specjalnym wydawnictwie, które przygotowujecie co roku.
1: Tak, co roku przygotowujemy gazetę Noc Muzeów Volvo Car Warszawa. W tym roku też wyjątkowo gościmy naszych doradców technicznych. Będą tutaj z nami przez całą noc, będą się dzielić wiedzą i ciekawostkami na temat tych aut.
2: Oczywiście można tutaj podczas Nocy Muzeów przyjść, zrobić sobie fotkę przy takim klasyku, a także zajrzeć do środka.
0: To było Volvo Car Warszawa, a niedaleko, bo na placu Defilad przy okazji Nocy Muzeów odbył się także zlot food trucków.
3: Adam Tysow, organizator strefy food trucków podczas Nocy Muzeów. Noc Muzeów to taka jedyna w roku okazja, kiedy food trucki mogą być tutaj w centrum miasta i jesteśmy częścią tego najważniejszego kulturalnego wydarzenia stolicy. Jest nas tutaj około 14. Jeśli chodzi o food truckowców, serwujemy kuchnię, której na co dzień nie znajdziecie Państwo w restauracjach warszawskich. Na przykład Szaszłykarnia to jest food truck, który serwuje domowej roboty wyroby mięsne, opalane na grillu. Poza tym mamy bardzo fajnego food trucka z owocami w czekoladzie. Ciekawostką jest po raz pierwszy u nas na zlocie food truck Warsu, który od lat kojarzy nam się z koleją, z przedziałem gastronomicznym w pociągach Intercity najczęściej, a tutaj okazuje się, że Wars wychodzi z ofertą taką ogólną dla warszawiaków. Można zjeść to, co w pociągu, można zjeść tutaj z food trucka, także jest to taki bardzo śmieszny pomysł na to, by tą kuchnię, która jest taką klasyczną polską kuchnię, zjeść właśnie wyjątkowo nie na dworcu, nie w pociągu, a tutaj wśród naszej strefy food trucków.
4: Powiedzmy trochę o samych pojazdach. Przygotowanie, często zaaranżowanie takiego food trucka to też jest nie lada wyzwanie. Wiem, że pan sam takie food trucki przygotowywał. Co jest największym wyzwaniem i na co trzeba szczególnie zwracać uwagę?
3: Pamiętajmy o tym, że food truck to jest taka mobilna kuchnia na kołach, czyli właściwie wszystko to, co mamy w klasycznej kuchni, w restauracji czy nawet w domu, musi znaleźć się w samochodzie, czyli musi być wentylacja, musi być instalacja elektryczna, która zapewni nam należyty pobór mocy, muszą być grille, musi być odpowiednio przygotowana też właśnie instalacja elektryczna, muszą być przygotowane posiłki zgodnie z wymogami sanepidu, czyli te odbiory sanepidowskie są nieodłącznym, najważniejszym elementem właśnie funkcjonowania food trucków, o to zawsze bardzo dbamy. A jeśli chodzi o samochody, no właściwie tendencja jest taka, ja jestem tego zwolennikiem, że im starszy, tym fajniejszy, to nie mogą to być samochody stricte nowe, które
4: widujemy na co dzień na ulicach, tylko żeby to było coś oryginalnego.
3: No właśnie, te samochody często to są takie przeróbki samochodów nie tylko dostawczych, ale ja na przykład przerobiłem swojego food trucka ze sklepu mobilnego, czyli on ma bardzo dobrą bazę jako samochód, bo ma te wszystkie właśnie i elementy oświetleniowe, i chłodnicze, czyli na wyposażeniu znajdziemy wszystko to, co jest potrzebne do prowadzenia tego biznesu. No i sama konstrukcja tych samochodów. No, fakt, że im starszy samochód, tym są większe problemy, bo nie zawsze chce zapalić, szczególnie w taki deszcz, w mróz, nie odpalają te samochody, no ale z drugiej strony zapewniają urok i klimat takich samochodów, których rzeczywiście się już najczęściej nie produkuje. No i właściciele tych samochodów szczerze je kochają, często sami je naprawiają, także no jest to taka fuzja miłośników i motoryzacji, i autorskiej kuchni.
0: Tak jak wspomniałam na początku magazynu, niestety nie mogłam odwiedzić tego dnia wszystkich wydarzeń, które odbywały się w Warszawie w ramach Nocy Muzeów, a działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na przykład miłośnicy zabytkowych pojazdów i warszawskiej komunikacji mogli przejechać się zabytkowymi autobusami i tramwajami. Była wyjątkowa parada, było też zwiedzanie zajezdni. Dodam też, że współorganizatorem tego wydarzenia był znany wam z anteny Meloradia Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie i na Facebooku klubu. Właśnie możecie znaleźć wiele informacji o tym, co dokładnie się działo.
5: Po drodze.
0: To już wszystko. Ja dziękuję.
5: Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
0: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. A w magazynie na początek będzie trochę o kolejowych i ważnych inwestycjach, a później relacja z Distinguished Gentleman's Ride, czyli wyjątkowego motocyklowego i charytatywnego wydarzenia. Zapraszam.
5: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
0: PKP PLK buduje tunel pod torami w Wesołej. Jak już pewnie część z Was zauważyła, od połowy maja niedostępny jest dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy na ulicy 1 Praskiego Pułku w Wesołej. Uruchomiono za to tymczasowy przejazd przez tory przy ulicy Żółkiewskiego. Anna Znajewska-Pawluk, PKP PLK.
1: Nowa organizacja ruchu umożliwi rozpoczęcie kluczowych prac związanych z budową tunelu, w tym przebudowę infrastruktury podziemnej, rozbiórkę nawierzchni oraz wykonanie konstrukcji obiektu. Kolejno zabudowany zostanie kolejowy bypass oraz tymczasowy wyspowy peron po północnej stronie torów w kierunku Rembertowa. Zakończenie budowy planowane jest w 2027 roku.
0: I pozostaje mu przy inwestycjach. Na ulicy Towarowej przy przystanku Warszawa-Ochota powstanie nowy wiadukt nad torami. PKP PLK ogłosiły przetarg na zaprojektowanie nowego obiektu, który zastąpi obecną konstrukcję. Otwarcie ofert jeszcze w maju.
1: Projekt koncepcji zostanie opracowany w dwóch wariantach, a jego koszt wyniesie około 870 tysięcy złotych netto. Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa. Nowy wiadukt drogowo-tramwajowy ma powstać do końca 2029 roku.
0: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. A teraz w magazynie zmieniamy temat, bo zapraszam Was na relację z kolejnej edycji Distinguished Gentleman's Ride, a wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę w Centrum Praskim Koneser.
5: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
2: Tym razem z mikrofonem Melo Radia wybrałam się na charytatywną imprezę motocyklową, wyjątkową, a są ze mną
6: Krystian Bednarek,
7: Radek Sroka.
6: Impreza Distinguished Gentleman Ride to impreza charytatywna, której celem jest propagowanie badań profilaktycznych mężczyzn w kierunku badania raka prostaty i raka jądra, jak i łamanie tabu, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne mężczyzn oraz propagowanie też kultury jazdy i bezpiecznej jazdy.
2: Zawsze te wasze coroczne spotkania wyglądają bardzo charakterystycznie. Wszyscy są elegancko ubrani, motocykliści. Te motocykle też są specjalnie wyszykowane na tę okazję. Jak to się zaczęło? Skąd to się wzięło?
7: Pochodzi pomysł z Australii. Jest taki człowiek, który się nazywa Mark Hawa i on zobaczył kiedyś zdjęcie aktora Johna Hamma, który grał Don Drapera w Mad Menie, który był ubrany w klasyczny garnitur na klasycznym motocyklu i stwierdził, że to byłoby dobry sposób na przełamanie tabu o motocyklistach, bo o ile w Polsce nie mamy takiej negatywnej historii motocyklistów, to na świecie, tak jak tam w Australii, skąd wywodzi się DGR, czy w Stanach Zjednoczonych, motocyklistów często kojarzono z gangami. I on chciał pokazać, że motocyklistą jeździ również przedsiębiorca, lekarz, adwokat, sklepikarz, ludzie, którzy na co dzień wykonują normalną pracę, a nie są przestępcami. I przy współpracy z Fundacją Movember stworzono projekt, który oprócz tego, że miał zmienić postrzeganie motocyklisty w oczach przeciętnego zjadacza chleba, to również miał tych motocyklistów uświadomić, że skupiono się na raku prostaty, bo jednak jest to bardzo poważne schorzenie u mężczyzn, które zagraża nam po 40 roku życia, więc stwierdzono, że to będzie świetna okazja przy współpracy z Fundacją Movember, że będziemy uświadamiać ludzi, jeżeli chodzi o to, żeby poszli się badać, bo rak prostaty jest w 100% wyleczalny, jeżeli jest odpowiednio wcześnie wykryty. A my mężczyźni idziemy do lekarza zwykle, gdy nas już boli. A gdy nas boli, to już jest za późno. Więc chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli o tym, żeby pójść wcześniej. Natomiast potem była historia, że jeden chyba z organizatorów popełnił samobójstwo i przyjrzano się temu problemowi i okazało się, że statystyki są nieubłagane. 80% skutecznych samobójstw to są mężczyźni właśnie, bo nie mamy w sobie zakorzenionej potrzeby opowiadania o swoich problemach, tylko raczej dusimy je w sobie, a to, na co się czasami odważamy, to pójść z kolegą do baru i opowiedzieć o swoich problemach, natomiast co charakterystycznego mówi kolega do kolegi, gdy się spotykają? Cześć, to u ciebie dobrze, u mnie też. Mimo, że w środku gra, mimo, że w środku mamy swój świat, który jest dość głośny czasami, to na zewnątrz często go nie pokazujemy. I chodziło też o to, żeby uświadomić mężczyzn, że jednak pójście do terapeuty jest... Potraktujmy pójście do terapeuty tak jak z bolącym zębem do stomatologa, z bolącą ręką do innego rodzaju lekarza.
2: I na szczęście to już się zmienia, także w dużej mierze dzięki Wam. Co dziś? Bo dziś będzie się tutaj bardzo dużo działo.
6: Mamy przygotowane prelekcje lekarzy, specjalistów. Mamy przygotowany konkurs custom dla miłośników przerabiania motocykli. O godzinie 12 planujemy paradę przez miasto. Jest to taki nieodłączny punkt imprezy. Powrót i podziękowanie dla uczestników.
2: Jest to też okazja, żeby podziękować osobom, które Was wspierają.
6: W tym roku mamy około 50 10 takich partnerów, więc trudno jest wymienić wszystkich, ale mamy fundacje zdrowotne oczywiście, chociażby Mental Boost, który w tym roku zaczyna swój projekt właśnie skierowany do mężczyzn i kobiet, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem psychicznym. Mamy bodajże dzisiaj 5 lekarzy specjalistów, którzy udzielą pomocy, porozmawiają z każdą osobą. Mamy partnerów, chociażby Centrum Damiana, które wykona badania PSA.
7: Mamy depresję. Tak się nazywa depresja. Mamy Fundację Fenix. Mamy lekarza, psychologa Kamila Kaczkiewicza, który jest również motocyklistą i naszym kolegą. Mamy też wielu partnerów komercyjnych oraz partnerów, którzy wspierają nas także na motocyklach. Mamy też Fundację Jednym Śladem, która nas wspiera w zabezpieczeniu.
4: Szukałam, w końcu znalazłam Bartka, który wie wszystko o trasie dzisiejszej parady. Opowiedz, jak to będzie wyglądało.
8: Cześć. No cóż, to jest 15. edycja, więc przygotowałem coś specjalnego. 27 km po Warszawie, po różnych dzielnicach, tak żeby wszyscy nas zobaczyli, żeby zobaczyli, o co w ogóle chodzi, bo podczas parady oczywiście ludzie pytają, o co chodzi, co się dzieje, dlaczego i tak dalej, więc to jest też dobra okazja, żeby przekazać. Startujemy z Centrum Praskiego Koneser. Jedziemy na drugą stronę Wisły przez Aleję Solidarności, czyli przez trasę WZ. Okrążamy jakby troszeczkę Stare Miasto, zjeżdżając z Wisłostradą obok fontan. Jedziemy potem przez tunel, ulicę Pobaźnikowską obok Stadionu Legii. Wjeżdżamy na górę, na ulicę Piękną. Potem skręcamy w Ujazdowskie, żeby nasz rząd też zobaczył, o co chodzi. Zjeżdżamy w dół, obok ambasady Rosji, a skręcamy w prawo Goworka. Na górę wyjeżdżamy. Dojeżdżamy potem przez Batorego do Niepodległości. Skręcamy w Wawelską. Potem w prawo w Praszyńską, do Koszykowej, do Chałubińskiego, do Świętokrzyskiej. Jedziemy potem prosto, zjeżdżamy i żeby przekroczyć most w Świętokrzyski. Potem w Zamoście, Sokoła, Jagiellońska, Okrzej i wracamy na plac Konesera od strony Ząbkowskiej do Centrum Praskiej Koneser.
4: Tak jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, to już kolejna edycja. No właśnie, a jakie reakcje są warszawiaków na wasz przejazd, na waszą paradę co roku?
8: Bardzo rzadko zdarza się negatywna reakcja, zawsze to są pozytywne, raczej ciekawość, potem wsparcie, uśmiechy na twarzach, to jest najważniejsze, zainteresowanie. Zresztą samo zainteresowanie imprezą, mimo prognoz, że ma badać różne rzeczy, zapisało się ponad 418 osób. Także to jest rekord absolutny i to też pokazuje, że jakby no ważniejsza jest impreza niż ta pogoda i te zapowiedzi. Tak ważne, żeby tu być, żeby się spotkać, żeby posłuchać ekspertów, żeby dowiedzieć się, co można zrobić, żeby było nam lepiej.
4: Po raz który na DG?
9: Pierwszy raz. Moje nazwisko Mariusz Gałka.
4: Dlaczego zdecydowałeś się być tutaj dzisiaj z tym całym motocyklowym towarzystwem?
9: Dlatego, że trochę należę do motocyklowego towarzystwa, a nie być tutaj, no to grzech. A że lubię taki styl, no to jest jak dla mnie. Poza tym mamy szczytny cel, dla którego się tu też spotykamy, też jest ważne. Badanie już sobie zrobiłem.
4: I to bardzo ważne, wyglądasz świetnie. Opowiedz słuchaczom, żeby sobie trochę wyobrazili. Marynarka w odcieniach różu i czerwieni w kratę. Do tego mucha kolorowa. Opisz jeszcze, jaką maszyną przyjechałeś.
9: Ach, oczywiście, to jest... Tutaj mam najwięcej do powiedzenia. Nie no, ja przyjechałem Triumfem z Scramblerem. Jest tam na wystawie, bo zgłosiłem go do konkursu na Customa. Zobaczymy, może wygram, może nie. Ale nie, to jest najważniejsze. Także jeżdżę Triumfem z Scramblerem.
10: Krzysiek Adamkiewicz. Drugi raz, niestety, dopiero.
4: Jaką maszyną dzisiaj przyjechałeś?
10: Triumfem T120 Black Edition 2004 roku.
4: Jeżeli chodzi o stylówkę, oczywiście się wpisujesz w to całe wydarzenie. Opowiedz słuchaczom, żeby mogli sobie troszeczkę wyobrazić, jak się dzisiaj przygotowałeś.
10: No, próbowałem się przygotować na angielskiego Cafe Racera i nie wiem, może mi wyszło, miał być garnitur i miał być taki typowy, dystyngowany gentleman. No niestety aura w tym roku nie sprzyjała.
4: Ale masz super kaszkiet, super krawat, świetnie wyglądasz. Dziękuję ci bardzo.
10: Dziękuję uprzejmie.
4: Mam kolejnego uczestnika i uczestniczkę dzisiejszego wydarzenia. Przedstawcie się, powiedzcie skąd przyjechaliście.
11: Ja jestem plecaczkiem męża.
12: Ania i Artur. Spod Nadarzyna. Mamy Triumfa, Bonneville. Jesteśmy trzeci raz.
4: Trzeci raz? To powiedz, czemu warto wspierać to wydarzenie.
11: No, uświadamianie uczestnikom i po prostu obywatelom, jak ważne jest dbanie o zdrowie, jest bardzo ważne i mamy przykłady wielu imprez skierowanych do kobiet i prewencja raka piersi jest bardzo już upowszechniona i popularna. Ciągle za mało się mówi o tym, że mężczyźni także powinni dbać o swoje zdrowie i taka impreza jest świetnym sposobem na to, żeby właśnie do tego celu dążyć.
4: To jeszcze trochę o atmosferze. Dlaczego warto przyjeżdżać, jeżeli chodzi o atmosferę właśnie?
12: Ja przyjeżdżam dla żony. Ona lubi tę atmosferę, więc idziemy na kompromisy.
4: Okej, to jaka jest tutaj atmosfera?
11: Ta wspólnota jest niesamowicie budująca i to też uświadamia to, że ci ludzie są naprawdę super i to nie tylko dawcy nerek, jak się powszechnie uważa. I to, że możemy się spotkać, poznać inne osoby i ten przejazd ulicami Warszawy pokazuje, że to jest naprawdę niesamowita społeczność i fantastycznie jest do niej dołączyć po prostu.
4: Słyszeliście? Fantastycznie do niej dołączyć i ja Wam również polecam. Ci, którzy w tym roku nie byli, zachęcam do udziału w kolejnych edycjach, a Wam bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękujemy.
4: Tak jak słyszeliście w rozmowie z organizatorami dzisiejszego wydarzenia, wspierają je różne fundacje, różne stowarzyszenia, no i oczywiście od wielu, wielu edycji fundacja Jednym Śladem, a jest ze mną...
13: Laszek. Naszym kolegom, tutaj organizatorom pomagamy przede wszystkim w zabezpieczeniu. Zgłosiło się dzisiaj bardzo dużo uczestników, z czego też się bardzo cieszymy. No i na cały przejazd będziemy im pomagali przy zabezpieczeniu przejazdu, ale oczywiście ja osobiście nawet też dzisiaj przyjechałem ambulansem, więc też takim zabezpieczeniem medycznym, jak każdą dużą imprezę motocyklową. Nie tylko staramy się wspierać, więc dzisiaj jak najbardziej z całego serca popieramy ich działalność, bo to też jest jakby w naszej intencji promowanie zdrowia, promowanie bezpieczeństwa i wszystkich takich rzeczy, więc jak najbardziej będziemy takie rzeczy wspierać i tak dzisiaj się temu przysłużymy.
4: Oczywiście DGR jak co roku wspiera Fundacja Dawcy Życia, ratownicy na motocyklach.
14: Jestem Mariusz, jestem fundatorem fundacji. Naszą rolą jest tutaj zabezpieczenie przejazdu, jak również ustawianie motocykli, żeby nie było tutaj żadnych problemów, tak? Trasa jest bardzo długa, fajna, widokowa, natomiast od strony zabezpieczeń jest co robić. Zawsze trzeba mieć czyste głowy, ale jest bardzo dużo skrzyżowań, które musimy obstawić i zabezpieczyć, więc zebraliśmy naprawdę dużą grupę do zabezpieczenia.
15: Magdalena Szyjka, Fundacja Depresja. Przyjechaliśmy na to wydarzenie z konsultacjami psychologicznymi, które są w pełni bezpłatne. Mamy zespół terapeutek, psychoterapeutek oraz psycholożek, które są w roli konsultantki. Takie rozmowy, które mają na celu bardzo często dać osobie pierwszy kontakt, pierwszą styczność ze specjalistą zdrowia psychicznego i już wytyczyć jakąś ścieżkę pomocową, która się potem może realizować.
16: Jolanta Kujawa reprezentuje Centrum Leczne Damiana. Jesteśmy tutaj z panią pielęgniarką z Bielan. Mamy badania PSA dla panów, pomiar z palca, tak samo pomiar glukozy z palca i witaminę D3. Zapraszamy też na pomiar ciśnienia tętniczego.
17: Jest troszkę cieplej. Miejmy nadzieję, że nadal będzie też sucho, żeby o 12 wyruszyć na paradę i pamiętajcie wcześniej Bartek Kapuza odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Zrobi szybką sprawę, jak jedziemy, jak się nie mijamy, jak się zachowujemy, żeby nikogo emocje w trakcie wycieczki nie poniosły, tylko żebyśmy bezpiecznie mogli przejechać paradę przez miasto.
0: I tak było podczas Distinguished Gentleman's Ride. Przypomnę, że ten wyjątkowy motocyklowy i charytatywny event odbył się w Centrum Praskim Koneser. I w tym magazynie to już wszystko. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym magazynie Po drodze Moto Warszawa.
5: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
18: Wiesz to, wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
19: Dzięki bardzo.
5: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Warszawa na 94 FM.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: Bakłażan.
0: M to muzyka, której

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: jest Melo Radio.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Melo. Melo Radio.
1: Dążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: noc, a ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno, ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

0: On by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowom mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia co chciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.